0: Melo. Melo Radio.
1: Jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: MPGH w Katowicach stawia na ekologię i to bardzo. Czy samochodem wjedziemy w każdą część Katowic? Ołowiane dzieci, to brzmi dziś już jak hasło.
5: Edyta Czekaj, zapraszam na program. MPGK stawia na własną energię. Wojciech Grabaczyk z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
6: Jest to druga instalacja fotowoltaiczna na budynku Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów. Zamontowano 580 paneli fotowoltaicznych. Każdy z nich ma moc 430 W, a cały system osiąga dokładnie 249 kWp. MPGK Katowice rozwija własne źródła energii, stawia na rozwiązania przyjazne środowisku. I ta najnowsza inwestycja właśnie przy ulicy Milowickiej ma temu dopełnić, bo to przekłada się na bardzo konkretne efekty. Instalacja może wyprodukować ponad 200 MWh energii rocznie. Dla porównania to ilość energii, która mogłaby zasilić kilkadziesiąt gospodarstw domowych przez cały rok. Co ważne, energia ta wykorzystywana jest na miejscu na potrzeby zakładu. To oznacza mniejsze zużycie prądu z sieci, niższe rachunki i realne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To, co podkreślają władze spółki, dzięki nowej instalacji zwiększona jest produkcja energii o ponad 200 MWh rocznie. W połączeniu z istniejącą instalacją, która produkuje około 1 GWh rocznie, pozwala to pokazywać istotną część zapotrzebowania zakładu z własnych źródeł. To oszczędności sięgające setek tysięcy złotych rocznie i jednocześnie konkretnie ograniczają emisję CO2. W jakim kierunku świat idzie, z ilu przedmiotów urządzeń korzystamy, które wpływają negatywnie na atmosferę, tak naprawdę każdy element, nawet ten najmniejszy, jest istotny do tego, aby pozostawić nasz świat jak najzdrowszy i jak najlepszy dla naszych dzieci, tak naprawdę dla potomnych, bo to w dużej mierze dla nich robimy. MPGK Katowice rozwija takie stacje także w innych lokalizacjach, bo też na dachach ulicy Bankowej w centrum miasta, tyle ile udało się zagospodarować, no to na dachu również te farmy fotowoltaiczne się postawiło. Planujemy też inne tereny należące właśnie do MPGK rekultywować i przekształcić w farmy fotowoltaiczne, aby jeszcze bardziej zmniejszyć to zapotrzebowanie na energię, tą powiedzmy bardziej szkodliwą, że tak pozwolę sobie to powiedzieć, a korzystać z naszej energii słonecznej z tego, co i tak na nas świeci. Ta farma już funkcjonuje od początku marca, sprawdza się bardzo dobrze i jest uzupełniona, tak jak już wspominałem, tym systemem, który MPGK rozwija konsekwentnie od kilku lat. Poprzednia farma fotowoltaiczna została uruchomiona w 2023 roku przy ulicy Milowickiej i produkuje ona około 1 GWh energii rocznie, co stanowi mniej więcej 20% zapotrzebowania całego zakładu.
5: Ponad 500 paneli, setki megawattogodzin zielonej energii rocznie. MPGK Katowice zwiększa swoją niezależność energetyczną, to widać, a tymczasem w Katowicach zmiany nam się szykują. To pierwsza w regionie i trzecia w Polsce strefa czystego transportu. Rada Miasta Katowice przyjęła stosowną uchwałę. Sandra Hajduk, Urząd Miasta.
7: Musi jeszcze przejść ta uchwała przez nadzór prawny wojewody i to jest ten moment, na który czekamy. Oczywiście mamy nadzieję na to, że nic nieprzewidywalnego się tutaj na tym elemencie i na tym aspekcie wydarzy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten krok milowy w postaci konsultacji społecznych jest już za nami. To były te działania, w ramach których mieszkańcy Katowic mogli wypowiedzieć się na temat tego, co myślą o strefie czystego transportu. 13 takich wniosków trafiło do miasta Katowice. Rzeczywiście zapoznano się z nimi. Część na przykład okazywała się być bezzasadnymi, bo ktoś apelował o to, że pożycza samochód i on jest na rejestracjach bieruńskich i nie będzie mógł wjechać, szpital Bieruń jest w metropolii, stąd jakby no ciężko było uznać zasadność takich aspektów. Natomiast to pokazuje, że te przepisy nie były aż na tyle kontrowersyjne, aby mieszkańcy jakoś licznie w tych konsultacjach brali udział, no bo tak jak mówię, 13 wniosków to nie jest duża liczba. Natomiast na ostatniej sesji Rady Miasta rzeczywiście projekt uchwały łącznie z tymi wnioskami mieszkańców trafił pod obrady Rady Miasta. 24 głosy za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się. Teraz jest ten czas, kiedy nadzór prawny wojewody może przeanalizować tę uchwałę, a zgodnie z zapisem uchwały od 29 czerwca 2026 roku strefa czystego transportu w Katowicach powinna obowiązywać, więc warto, abyśmy zapoznali się z tymi zasadami, które funkcjonują, dotyczącymi tego, kto będzie mógł wjechać do śródmieścia Katowic. Śródmieścia dlatego, że mówimy o tych ulicach, które znajdują się w ścisłym centrum miasta, w rejonie rynku, to m.in. fragment ulicy 3 Maja, Warszawskiej, Dyrekcyjna, Staromiejska, Mariacka, Mieleńskiego, Szkolna, Bankowa, Teatralna, Młyńska czy Pocztowa. To są te ulice, które będą objęte strefą czystego transportu. Pamiętajmy o tym, że w Katowicach nie ma takiej opcji, że ktoś sobie wykupi możliwość wjazdu do tej strefy. Nie przewidujemy tutaj takich rozwiązań. Strefa rzeczywiście w swojej wielkości obejmuje ścisłe śródmieście Katowic, natomiast nie jest strefą nie wiadomo jak dużą, w związku z czym jeżeli czyjś pojazd nie spełnia tych norm, to spokojnie ta osoba będzie mogła zostawić samochód na obrzeżach strefy i przejść sobie do samej strefy. Zależało nam na tym, aby jednak nie utrudniać życia osobom, które na przykład próbują się dostać do szpitali, stąd te granice strefy zostały wyznaczone w taki, a nie inny sposób. No a jeśli chodzi o same przepisy, to musimy pamiętać o tej najważniejszej zasadzie dotyczącej tego, że jeżeli ktoś posiada pojazd przed dniem ustanowienia strefy i ten pojazd przechodzi badania techniczne, to tak długo, jak ten pojazd jest w naszym posiadaniu, będzie mógł wjeżdżać do strefy. Natomiast warto zapoznać się z tymi widełkami dotyczącymi tego, jakie pojazdy mogą wjeżdżać do strefy w sytuacjach, w których planujemy zmianę samochodu, bo rzeczywiście wtedy warto sobie przeanalizować te sytuacje. Natomiast te przepisy nie są tak restrykcyjne, żeby rzeczywiście były tutaj duże problemy ze zmianami pojazdów. Zależało nam na takiej powolnej ewoluacji, a nie na tym, aby mieszkańcom fundować jakąkolwiek rewolucję. W ogóle nie mamy żadnych planów dotyczących tego, aby strefa czystego transportu była w jakikolwiek sposób zaostrzana. Za wcześnie jest w ogóle, by mówić o tego typu elementach. Nie ma takiego pomysłu, nie ma takiej idei. My zostaliśmy jako miasto zobligowani do tego, aby strefy czystego transportu wprowadzić. Jak podkreślamy, nie do końca naszym zdaniem było to zasadne, dlatego że te dane, na których opierano się, nakazując nam wprowadzenie strefy czystego transportu, pochodziły z czujnika, który znajdował się przy autostradzie. On został przesunięty, natomiast w związku z tym, że bierze się dane za rok wstecz, to były dane stricte z tego, co działo się na autostradzie A4. No to jest autostrada, wiemy o tym, że te potoki ruchu są tam naprawdę olbrzymie, bo taki jest też cel i sens istnienia tej drogi. Czujnik został przeniesiony, wiemy o tym, że tam te odczyty są niższe, natomiast przepisy mówią o tym i tak jest stanowisko ministerstwa, że pomimo tego mieliśmy obowiązek wprowadzenia strefy czystego transportu, to ma być kamień milowy, jeśli chodzi o staranie się o środki unijne, stąd taka, a nie inna decyzja została podjęta i stąd też mając na uwadze to, że mieliśmy bardzo mało czasu, postanowiliśmy tak skonfigurować tę strefę, aby ona nie była bardzo uciążliwa dla mieszkańców Katowic i aby nie stawiać ich sytuacji takiej, że z dnia na dzień mają oni bardzo mocno utrudnione poruszanie się po Katowicach.
5: No, strefa czystego transportu to wymóg Komisji Europejskiej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
0: Zmieniamy temat.
8: Magda Mleczko, zapraszam. Można już oglądać Ołowiane dzieci. To jest przejmująca historia z katowickich Szopienic o tragedii wielu rodzin i o prawdziwym bohaterstwie wspaniałej lekarki. Bohaterką jest dr Jolanta Wadowska-Król, która ryzykuje swoją karierę i bezpieczeństwo, by walczyć o zdrowie i życie dzieci z katowickich Szopienic. Ze mną jest Agnieszka Cygan, wnuczka dr Jolanty.
9: Witam.
8: Po obejrzeniu tego serialu, jakie miałaś przemyślenia? zdania na temat tej historii, która została tam przedstawiona? Czy ona jest zgodna z tym wszystkim, jak to było?
9: Przede wszystkim pierwsze uczucie, które miałam, to wreszcie historia mojej babci będzie znana w całej Polsce i może na świecie. Największa platforma streamingowa zrobiła o niej serial. Wreszcie, udało się. Babciu, osiągnęłaś to. Drugim takim uczuciem jest to serial, który musi być oglądany przez widzów, więc jest mocno sfabularyzowany i jest to po prostu fabuła. No. Nie zawsze życie jest takie sensacyjne. Tak, tak aż nie było, ale mocne podobieństwa widzę pomiędzy Joanną Kulik a moją babcią.
8: Właśnie, miałam o to pytać. Mhm.
9: Taka siła, determinacja, szybkość w działaniu, to jest wypisz, wymaluj moja babcia, więc tutaj się wszystko zgadza. No i oczywiście mój dziadek, to jest po prostu, drodzy państwo, jeśli wyobrażacie sobie Zbigniewa Króla, męża Jolanty Wadowskiej Król, to wyglądał dokładnie tak, jak odgrywa go Sebastian Pawlak.
8: Czy Joanna Kulik, grająca twoją babcię, pytała cię o jakieś wskazówki co do tego, jak mają zagrać?
9: Joanna Kulik często to powtarza w wywiadach, że ona chciała podążać za reżyserem, za Maciejem Pieprzycą, że Maciej Pieprzyca rozmawiał z rodziną o postaci Jolanty Wadowskiej-Król, jaka była, oglądał różnego rodzaju nagrania prywatne, jak się zachowywała babcia w rodzinie i to on przekazywał i to on prowadził Joannę Kulik w tej roli. I ona tego tak chciała budować tą rolę, więc często podkreśla to, że chciała jemu zaufać. No i zrobił to bardzo dobrze, bo naprawdę widać te podobieństwa.
8: Czyli więcej jest prawdy niż fikcji.
9: Jest więcej prawdy niż fikcji w tych prywatnych rzeczach. W życiu mojej babci.
8: A jaka była babcia prywatnie?
9: Babcia prywatnie była bardzo stanowcza. Nie była babcią, która siedzi w fotelu i
8: robi na drutach.
9: Ale haftuje.
8: A, okej. Okay. Moja też haftowała.
9: Moja babcia haftowała. Zaraz po łowicy znalazła swoją pasję. Mówi, że to pomagało jej na ukojenie nerwów i zaczęła haftować. Jak się wchodziło do niej do domu, to nie znalazło się centymetra wolnej ściany, bo po prostu były tam wszędzie hafty. Ale była bardzo energiczną osobą. Lubiła żyć. Lubiła młodych ludzi. Lubiła czerpać od nich wiedzę. Ona wiedziała, że w młodych ludziach siła. Kochała rozmawiać, była dobrym człowiekiem.

0: dałaś językiem tańca.
1: Tak, to prawda. Kilka lat temu, 4 lata temu odbyła się premiera mojego spektaklu Matka Boska Szopienicka. Określenia, którego nie lubiła moja babcia, było raczej nieprzychylne jej, bo kiedyś pani z sanepidu nazywają. O! Znalazła się Matka Boska Szopienicka i będzie leczyć teraz nasze dzieci. Raczej była to drwina i stąd mój hołd, nazywając spektakl Matka Boska Szopienicka, że inaczej możemy na tą postać mojej babci patrzeć. Faktycznie stworzyliśmy spektakl bez użycia słowa. Przez godzinę widzimy ludzi tylko w ruchu. Moja babcia zawsze mówiła takie zdanie, że to przepiękne zobaczyć, jak można wytańczyć ołowicę.
0: Bo babcia jeździła z tobą z tymi spektaklami, prawda?
1: Tak, mieliśmy trasę, byliśmy w Łodzi, w Grójcu, w Warszawie, oczywiście na Śląsku i cała historia Matki Boskiej Szopienickiej spektaklowej zaczęła się w Szopienicach, naprzeciwko Huty była premiera i moja babcia wzięła sobie za punkt honoru, że ona będzie poznawać tych ludzi po spektaklu i przeprowadzała szereg spotkań z widzami spektaklu. Moim zadaniem było po prostu kwestia organizacyjna, a moja babcia po prostu ze mną jeździła. No, byłyśmy dream team.
0: Jak to w ogóle wyglądał ten sam moment? Zadzwonili do ciebie z Netflixa i powiedzieli: pani Agnieszko, będziemy robili film o pani babci? Jak to wyglądało w ogóle?
1: A to jest bardzo zabawna historia, bo zadzwonił do mnie facet i mam zapisany jego numer telefonu i mam zapisane jego nazwisko i nazwisko brzmi Łysakowski. Ale mówię, kurczę, skąd ja znam tego człowieka? Nie odebrałam go i on mi napisał: proszę o kontakt. No i weszłam na SMS, w historię SMS-ów i okazało się, że miałam u tego człowieka poprawkę na studiach filmowych. I tam w tych SMS-ach było: panie profesorze, przepraszam, że nie przybyłam na poprawkę tam lata wcześniej. No i oddzwaniam do pana Wiesława Łysakowskiego i mówię: panie Wiesławie, a wie pan, że pan mnie uczył na filmówce i miałam u pana poprawkę? A on: no to się świetnie składa, bo my chcemy zrobić serial o pani babci. I tak się zaczęła moja historia z Netflixem.
0: Agnieszka Cygan, wnuczka Jolanty Wadowskiej Król, doktórki od familoków, bo tak też mówili o babci, prawda? Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i że znalazłaś chwilę czasu dla nas, a państwa odsyłam do książki na Netflix, żeby zobaczyć serial. No i jeśli pojawi się wieść też o spektaklach mojej gościni, mam nadzieję na Śląsku, to też oczywiście o tym powiemy. Dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: W tej części naszego magazynu dwa tematy. Budowa do końca 2028 roku i uruchomienie w 2029 nowego terminalu cargo na katowickim lotnisku oraz jego najem. Ponownie zapraszam i zaczynamy od Katowic i naszego lotniska. Prezes Artur Tomasik.
7: Pyrzowice się rozwijają. No, nie rozwijałyby się bez naszych kooperantów. Jednym z tych kooperantów od 30 lat w firmie, która tutaj jako pierwszy globalny partner pojawił się w Pyrzowicach, to jest właśnie DHL, dokładnie 30 lat temu. My w tym roku obchodzimy 35-lecie, a DHL 30-lecie funkcjonowania na naszym lotnisku. DHL co drugą paczkę obsługuje w Polsce, tak jak tu pan prezes przedstawił, 50% rynku mają w Pyrzowicach, jest to ponad 30%. No, dzisiaj bez rozwoju cargo nasza gospodarka nie będzie się rozwijała. Przede wszystkim na Śląsku dostajemy dostęp do globalnej sieci połączeń cargo i to jest tak ważne z punktu widzenia rozwoju Śląska, z punktu widzenia rozwoju nowych technologii. Dzisiaj DHL się specjalizuje też w wożeniu części i automotive, ale też części do firm lotniczych. W związku z tym myślę, że atrakcyjność przez tą inwestycję naszego regionu wzrasta. Pyrzowice cały czas będą się w wolumenie cargo rozwijać. Już w tym roku widać, że efekty naszej pracy no, przynosi też ten rok. Mamy ponad 30% wzrostu w cargo lotniczym. To jest dobry prognostyk. Na koniec roku planujemy, że obsłużymy w tym roku rekordową ilość ponad 50 tysięcy ton fraktu lotniczego. Ten terminal to około 5 tysięcy metrów kwadratowych, a

0: ale co ważne, docelowo nawet 90 miejsc do rozładunku, czyli to są takie fingery, gdzie podjeżdżają samochody z paczkami i są rozładowywane. W pierwszym etapie będzie to 60 takich stanowisk, docelowo nawet 90 i co ważne, no będzie to budynek niskoemisyjny. My jako port też realizujemy dużą inwestycję transformacji energetycznej. Dostaliśmy pieniądze dotacyjne z Unii Europejskiej na realizację projektu transformacji energetycznej, budowie ponad 40 stanowisk do ładowania samochodów na płycie lotniska. To będzie pierwszy etap transformacji, możliwość właśnie dostępu do szybkich ładowarek na płycie lotniska, a będzie to powiązane też z projektem, który obecnie rozpoczynamy, realizację farmy fotowoltaicznej, docelowo 4 mega na potrzeby własne tutaj w południowej części lotniska i myślę, że te dwie inwestycje no, fajnie współgrają, bo operacyjnie początek 2029 roku powinien ten obiekt już być oddany do użytkowania, a budowę powinniśmy my po naszej stronie, to jest inwestycja, zakończyć w 2028 roku. Pisaliśmy list intencyjny, na podstawie którego wspólnie będziemy przygotowywali inwestycje budowy nowego terminala cargo, dedykowanego właśnie dla wynajmującego, czyli wynajmującym będzie firma DHL, która od 30 lat na naszym lotnisku prowadzi działalność operacyjną. Firma, która ma ponad 30% udział w rynku. Tak jak powiedziałem, będzie to około 5000 metrów powierzchni magazynowej, około 1200-1500 metrów powierzchni biurowej, ale co ważne, będzie docelowo tutaj 90 stanowisk do rozładunku samochodów, które te paczki będą do nas przywoziły. I co ważne, będzie to obiekt niskoemisyjny, zbiega się to z naszą inwestycją transformacji energetycznej. Będziemy realizowali duży projekt, ponad 20 milionów złotych na to przeznaczymy, w tym 50% otrzymaliśmy ze środków Unii Europejskiej na budowę ponad 40 ładowarek na stronie Airside na płycie, tak aby dać możliwość ładowania, szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, gdzie coraz chętniej handlerzy takie samochody używają i coraz więcej mamy zapytań, kiedy tą transformację przeprowadzimy. Mówiłem też dzisiaj, że projektujemy dużą farmę fotowoltaiczną, którą będziemy rozbudowywali na południu lotniska. Docelowo będzie to 4 mega, w pierwszym etapie 2 mega, czyli dostarczymy do tego obiektu też zieloną energię. My realizujemy duży projekt tutaj na południu lotniska. To jest multimodalny węzeł do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Podkreślam, w oparciu o bocznicę kolejową, bo to jest bardzo ważny projekt z punktu widzenia dostaw paliwa. Paliwa będą dostarczane drogą kolejową, ale też mamy możliwość rozwijania w oparciu o tą bocznicę transportu intermodalnego i pewnie to będzie kolejny duży projekt, myślę, że co najmniej na dekadę go też będziemy planowali. Będziemy mogli w oparciu o te bocznice kolejowe robić przeładunek kontenerów i to jest jakiś docelowy też plan rozwijania tej działalności poza lotniczą, ale chcemy zintegrować transport drogowy, kolejowy i lotniczy w jednym miejscu, czyli w Pyrzowicach. Pytanie, kiedy kończymy? W październiku tego roku powinien być finał tej inwestycji, a do użytkowania na początku roku powinniśmy po certyfikacji tego obiektu, no to jest obiekt związany ze składowaniem paliwa, w związku z tym kwestie podatkowe, myślę, że już na początku przyszłego roku będziemy mogli widzieć transporty kolejowe, które docierają do Pyrzowic i paliwo jest dostarczane właśnie do samolotów drogą kolejową, a składowane w 4 zbiornikach, 4 zbiorniki po 1000 m3 każdy. Wszystkie te Elementy już są zamontowane. Mamy 4 zbiorniki, mamy tory kolejowe ułożone, które są już testowane. Będziemy tam mieli też rurociąg do transportu paliwa na stronę, tą zastrzeżoną stronę Airside. Praktycznie te prace wszystkie już są zaawansowane w 70-80%. To jest teraz kwestia też automatyki, przygotowania i wyposażenia wszystkich biur. Także mamy moment taki, gdzie 80% pracy jest zrealizowane.
1: Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express Polska. Tak jak wspomniał prezes Tomasik, poprzedni program inwestycyjny, w którym pobudowaliśmy 16 obiektów w Polsce, albo wymieniliśmy 16 obiektów, zaczęliśmy od Katowic. To był 2015 rok, do dziś pamiętam to otwarcie. I tamten obiekt jest pełen. Krótko mówiąc, zapotrzebowanie na te usługi związane z rozwojem gospodarczym południa Polski, Katowic, Rzeszowa, całego południa, jest tak duże, że potrzebujemy nowego obiektu. To jest dla nas ważne. Drugi powód jest taki, że chcemy być firmą zmniejszającą ślad węglowy i bardziej ekologiczną i ten nowy obiekt też będzie pełnił tą funkcję, żebyśmy prowadzili nasze operacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które zmniejszą ten ślad węglowy. No i wreszcie trzecia bardzo ważna rzecz, no to jest miejsce pracy naszych pracowników, żeby było bardziej komfortowe, bardziej bezpieczne i żeby dawało im tą możliwość rozwoju. A ta nowa technologia taki rozwój zapewni. Są rysunki funkcjonalne. Cały czas jesteśmy na etapie rozmów w partnerstwie z portem lotniczym Katowice, co do tego, jak finalnie będzie wyglądał. Natomiast takie ogólne zarysy funkcjonalne znamy i wiemy, że to będzie obiekt dedykowany dla DHL Express z dostępem do płyty lotniska z bardzo nowoczesną maszyną w środku, mający około 4,5 tysiąca powierzchni, posiadający część biurową. Bardzo nowoczesny obiekt, w którym też znajdą się dedykowane bramy, tak zwane fingery dla kurierów, dla pojazdów kurierskich. Na początek 60, z możliwością rozbudowy do 90. Krótko mówiąc, wierzymy, że ten obiekt zapewni nam możliwość funkcjonowania tutaj co najmniej do 2049 roku. Jest data na dzień dzisiejszy niewyobrażalna, ale tak jest zaprojektowany, żeby mógł się skalować, rozwijać i modułowo rosnąć. Nasza usługa polega na tym, że potrzebujemy w bardzo wąskim okresie czasu przeprocesować przesyłki, które rano przylatują do Polski i te przesyłki docierają do klientów jeszcze tego samego dnia. Tutaj również w Katowicach toczona jest operacja dla Ukrainy, że przekroczyliśmy parametry sortera, które dzisiaj mamy.
2: Katowicki port lotniczy należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. Zakończyła się kolejna edycja jednego z najważniejszych programów, które wspierają edukację ekologiczną w naszym regionie. W ramach konkursu Zielona Pracownia 2026 aż, uwaga, 95 szkół z województwa śląskiego otrzyma dofinansowanie na stworzenie nowoczesnych przestrzeni do nauki o środowisku. Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
3: Ekologia w Częstochowie.
4: Pewna rzecz, która musiała być uporządkowana. Te niedobre rzeczy, które pojawiły się w programie Czyste Powietrze, musiały być unormowane, bo mieszkańcy nie tylko regionu naszego, w którym mieszkamy, województwa śląskiego, ale całego kraju na to zasługiwali. I nowa edycja, w nowej odsłonie uszczelniła program. Nie ma już tych niedobrych rzeczy. One są zabezpieczone, jeżeli chodzi o realizację programu, poprzez operatorstwo, czyli takich aniołów stróży, którzy będą i pomagają naszym mieszkańcom właśnie przy realizacji programu, ale to również audyt energetyczny, rozpoczęcie inwestycji, gdzie jest wykazane, jaką inwestycję trzeba wykonać, jakiego należy użyć źródła ciepła, aby osiągnąć efektywność energetyczną budynku. To bardzo ważne z tego punktu, aby odbudować zaufanie nie tylko do samego programu, ale również do instytucji i aby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczni, a co za tym idzie, stale poprawiała się jakość powietrza na terenie całego kraju województwa śląskiego i również ta ilość dni smogowych, które się w dalszym ciągu pojawiają, w dalszym ciągu się zmniejszała, bo tempo transformacji, tempo zmian, szanowni państwo, dyktujemy razem, wspólnie z samorządami, z mieszkańcami i z wszystkimi partnerami, którzy realizują program Czyste Powietrze. Skala nieprawidłowości, również ilość tych niestety zawiadomień, które musieliśmy skierować do organów ścigania jako Wojewódzki Fundusz, ale również te zawiadomienia, które zgłosili nasi mieszkańcy. Szanowni państwo, dla mnie jeden poszkodowany mieszkaniec z naszego województwa to jest o jeden za dużo. Każda złotówka, każdy grosz, który został wydany niezgodnie z jego przeznaczeniem, to jest o grosz za dużo. i aby właśnie tych niestety, ale rachunków grozy, tych złych rzeczy, które miały miejsce w programie Czyste Powietrze, nie było, my przyspieszamy. Rozmawiamy z samorządami, rozmawiamy z mieszkańcami województwa śląskiego, bo chcemy odwiedzić każdą ze 167 gmin na terenie województwa śląskiego, aby właśnie poinformować, jakie są obecne założenia programu, jakie są możliwości dofinansowania, jakie usprawnienia będą również wprowadzane, ale również to, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie przystępując do tego programu, że jeżeli przejdą już przez proces inwestycyjny, będą zadowoleni, a co najważniejsze, znacznie poprawi się jakość powietrza na terenie naszego województwa. Instytucje publiczne, czy też urzędnicy, pracownicy nie są sami dla siebie. My jesteśmy dla społeczeństwa. To jest swoista służba i misja, którą wspólnie razem z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tworzymy. I dzięki właśnie temu zaangażowaniu, temu wsłuchiwaniu się w głos naszych partnerów, realne potrzeby, na które odpowiadamy konkretnymi programami, które prezentowaliśmy i które będą realizowane w 2026 roku. Myślę, że to należy uznać za sukces, tym bardziej, że widzimy po liczbie wniosków, widzimy po liczbie konsultacji, widzimy po ilości zaproszeń, które są kierowane do naszego funduszu, że to przynosi efekt i też jakość wniosków, która wpływa do naszego funduszu, stale się poprawia, więc to jest bardzo ważne i w dalszym ciągu będziemy te konsultacje, te rozmowy, te spotkania kontynuować. 27 rok, plan jest taki, aby przejść już tylko na formę elektroniczną składania wniosków w naszym funduszu. To z jednej strony przyspieszy rozpatrywanie wniosków, ale pozwoli też na bardziej efektywne wykorzystywanie tych środków, które mamy do dyspozycji. Pamiętajmy, że nowy program Czyste Powietrze jest ukierunkowany na najuboższych energetycznie i na efektywność, osiągnięcie efektywności energetycznej budynku, aby nie powtarzały się rachunki grozy, czyli przewymiarowane na przykład pompy ciepła, niedostosowane do budynków, w których zostaje zainstalowane, czy też wampiry energetyczne, czyli niedocieplane ściany, częściowo docieplone, wymienione częściowo okna, bo takie przypadki, szanowni państwo, mieliśmy, ale to również zabezpieczenie naszych mieszkańców, czyli bezpieczeństwo, pomoc operatora gminnego, tym najuboższym, czyli w podwyższonym i najwyższym progu dofinansowania, aby na każdym etapie mieli anioła stróża, który im pomoże nie tylko wypełnić wniosek, ale poinformuje o założeniach programu, pomoże przygotować wniosek, jak i rozpatrzeć wniosek o płatność i wypłacić środki.
2: O tym, co było, ale także o tym, co będzie, mówił prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Mateusz Pindel. Dziękuję, Edyta Czekaj.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: ostatnio można mówić chyba o wysypie prac drogowych w Rudzie Śląskiej. Mówiliśmy już na przykład o pracach narcyzów, mają zakończyć się dziś, także miło. Mówiliśmy o pracach na Oświęcimskiej i Kochłowickiej, to już za nami, a teraz drogowcy pojawili się na ulicy Sasanek.
1: Już w pół do siódmej i to już środa. Jak na razie nieźle idzie ten tydzień, jak dla mnie to jest już 3-0 dla was. A będzie jeszcze lepiej, bo podkręcamy tempo. Tak jak lubicie od samego rana. Waldek Darłak, cześć, siema, hej.

Nigdy mi się nie znudzi sprawdzać o tej porze, jak wasz dzień się zapowiada. Jakieś zmiany może? Co macie dzisiaj w życiu do ogarnięcia? Może jakąś maturę z angielskiego? Ja mam kubek Meloradia dla was, żeby kawa wam jeszcze lepiej rano smakowała. Dzwońcie teraz i to szybko pod 321-321-777. Taki merch możecie zgarnąć. 321-321-777. Poranny vibe-check przed nami. Kto dzisiaj będzie gwiazdą? Zaraz się przekonamy. Dzwońcie już teraz do Meloradia. 321-321-777. Fajny kubek Meloradia może być wasz z samego rana. Dzwońcie teraz. Za 27 David

0: Enamer.
1: Tak to jo, tak podkręcamy tempo w Melo Radio od rana. Cześć, siema Betty.
2: Siema, cześć.
1: Siema, KK. Zaskoczyła cię czymś środa dzisiaj z samego rana?
2: O, ktoś by się przerwało.
1: Betty, pytam, czy cię środa czymś zaskoczyła? Chyba tym, że przerywa naszą rozmowę.
2: Tak, środa jak środa. Każdy dzień tygodnia, rano do pracy. Ale po południu fajnie, bo dzisiaj dzień wolny, bez żadnych obowiązków, kocyk, słoneczko i pełna lawa.
1: Ej, no to ci zazdrościmy. Uwaga, teraz, bo gwiazdą będziesz, mam dla ciebie.
3: Trzy szoty w Melo.
1: Trzy szybkie pytania. Betty, TikTok czy Instagram?
2: Facebook.
1: Słonecznik czy rodzynki?
2: Jeszcze raz.
1: Słonecznik czy rodzynki?
2: Słonecznik.
1: Słonecznik. A rozmawiać z ludźmi to po angielsku czy na migi wolisz?
2: Chyba bardziej na migi.
1: Okej, okay, słuchaj, to teraz ja dla ciebie bardzo wyraźnie powiem, co najważniejsze. Specjalnie wysyłamy tobie kubek Meloradia. Taki merch jest już twój. Bardzo fajnej środy zaczęła się całkiem nieźle.
3: Trzy szoty w Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio jak zawsze od rana. Tutaj dla was dużo takiej dobrej muzycznej energii. Stany Fodera teraz. Think About Us.

0: Alessandra, Queen of Kings w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy środę rano, za 7 minut 7 mamy Marcina. Marcin ma newsy.
1: Tak, a w tych newsach będzie o ogromnym pożarze lasu na Lubelszczyźnie.
0: O tym już za chwilę, za 7, 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: Będzie szybko i energetycznie, czyli Fast Cars i Superstars. Tak zaczniemy kolejną godzinę z Melo. A żeby było wam jeszcze cieplej, to sprawdzimy prognozę pogody na środę. To za chwilę.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
15: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
16: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: środa niestety nie będzie tak ładna, pogodna, słoneczna jak wtorek. Wciąż będzie dosyć ciepło, bo 24 stopnie w Katowicach, ale dzisiaj raczej pochmurno, a nawet chwilami deszczowo. Jutro i pojutrze chłodniej, 17-18 stopni, wciąż duże zachmurzenie, za to ładnie wygląda sobota, ma być słonecznie, ładnie wygląda niedziela, słonecznie 22 stopnie.
1: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Na początek wielki pożar lasu na Lubelszczyźnie. Jego gaszenie potrwa jeszcze co najmniej kilkanaście godzin. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że wiele zależy teraz od pogody.
3: Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały.
2: W trakcie akcji doszło do katastrofy śmigłowca gaśniczego Dromader. Jego pilot zginął. Lufthansa zawiesza i likwiduje loty. To z powodu kryzysu paliwowego, rosnących cen oraz trwającej restrukturyzacji. Spore straty finansowe odczują także polskie lotniska. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, pisze Rzeczpospolita. Firmy te liczą na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: Jak by nie kombinować, samo się nie zrobi, ale podziałamy, żeby lepiej się wasz dzień zaczął. Podkręcamy tempo od samego rana. Waldek Darłak, siema, hej, jest już siódma. Inni gadają, a my już gramy.

0: Medusa i Becky Hill i Lost Control. Jak tam macie wszystko pod kontrolą dzisiaj? Trzeci raz z rzędu w tym tygodniu. Środę mamy dzisiaj, 6 dzień maja, matury dzień trzeci przy okazji. No i już 12 minut po godzinie 7. Słuchajcie, są ludzie, którzy chwalą się, że znaleźli sposób na idealny związek.
1: No niemożliwe.
0: Za chwilę w Meloradio powiem wam, co wymyślili.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie tego. Coraz więcej młodych ludzi na świecie tworzy cyfrowe wersje swoich byłych partnerów. Takie możliwości daje sztuczna inteligencja. Można wrzucić do niej na przykład wszystkie czaty, rozmowy, zdjęcia czy filmiki oraz SMS-y, jakie sobie ludzie między sobą wysyłali. Wyobraźcie to sobie. Można przerzucić całą historię takiej pary do AI

0: w ten sposób przetworzyć swojego albo swoją ex w bota, z którym można normalnie rozmawiać i funkcjonować na co dzień. Fani takiego rozwiązania mówią, że wtedy to dopiero w idealnym zgraniu i związku. Jak dla mnie to trochę dziwne, ale taki trend robi się coraz popularniejszy. Ludzie robią to, bo mogą poprawić wszystko, co wcześniej im nie wyszło w prawdziwym związku, no i zmienić cechy, które nie podobały się w partnerze albo partnerce. Czujesz to? Nie no. Czyli tak, zero kłótni o sprzątanie albo o to, kto dłużej rano siedzi w łazience. Nudy kompletne, no.
1: A ciekawe, czy można tak zrobić z byłym szefem, jak myślisz?
0: Oj, to robi się ciekawsze.

0: Zok, Zokaria and the Dust w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w środę 6 maja. A dzisiaj, uwaga, dzień pielęgniarzy i pielęgniarek. No to pozdro i pozwólcie, że teraz to my się wami zaopiekujemy odpowiednio z dobrą muzyczną energią. I tak zagramy. Sean Paul i Dua Lipa za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu w Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Mr. Saxopiet i Aleksandra Stan. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Siedzisz? Siedzisz? Siedzisz.
1: Siedzę.
0: Dobrze, dobrze. A wy siedzicie, słuchajcie, bo mam wstrząsające info normalnie. Po pierwsze, to tak sobie myślę, że ze wszystkich naukowców na świecie, na całym świecie, tak, to właśnie ci amerykańscy mają chyba najciekawszą robotę. To od nich zwykle docierają do nas jakieś mega odjechane informacje i ostatnio postanowili sprawdzić, ile nam czasu jeszcze zostało. I oni już wiedzą. No. Już wiadomo, że los wszechświata jest przesądzony. Ogólnie to mamy, lepiej nie mówić, jego koniec nastąpi szybciej niż przypuszczano. Naukowcy badali kosmos, liczyli i wyliczyli, że wszechświat może się skończyć za jakieś tak około 20, nie minut, spokojnie, 20 miliardów lat. Także zdążycie jeszcze, gdzie trzeba, na ósmą. No, za 18, za 18 ósma. Zdążycie też zagłosować na ten numer w 30. Meloradia. Ostatnio pozycja druga. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.

0: Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Melo. Super im wyszedł ten numer. To Wake Tonight. Czyli David Guetta, Sia i gwiazda tegorocznej edycji Sunrise Festival, Afrojack. Chcecie pojechać do Kołobrzegu na Sunrise Festival? Słuchajcie Melo. Dzisiaj kolejne zapro specjalnie dla was do zgarnięcia, to niedługo, a wcześniej newsy.
1: A w nich, jeżeli chcecie, to dowiecie się, kto przepada za celebrytami.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Hey Benny Hart w Melo Radio. Za chwilę sprawdzimy też, czy ci, którzy przepadają za wiosną, dzisiaj będą z niej zadowoleni. Pogoda za chwilę.

0: Reklama. Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora. Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
7: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
6: O reklamie. Melo Radio Śląsk na

0: Katowicach Ostropie rozpoczęły się wyczekiwane od lat prace na ulicy Architektów. Droga będzie rozbudowana, wszystko zostało podzielone na dwa etapy. Najpierw roboty będą koncentrować się na odcinku od ulicy Ciesielskiej do skrzyżowania z Architektów i Daszyńskiego od strony Sośnicowic.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Poranek zaczął się naprawdę przyjemnie, słonecznie, dawka słońca jest potężna na razie. No ale właśnie, synoptycy wspominają o zachmurzeniu i deszczu. Także dziś ta pogoda mimo wszystko niepewna, jutro też możliwe zachmurzenie, możliwy deszcz. Temperatura wciąż wysoka, dzisiaj 24-25 stopni w Katowicach. Jutro, pojutrze chłodniej, w piątek na przykład tylko 16 stopni, w weekend pogodnie.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Mamy trzeci dzień matur po języku polskim i matematyce. Przyszedł czas na język obcy. Do wyboru języków jest kilka, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: Maturzysta może wybrać język angielski, język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski. Po raz pierwszy w tym roku może wybrać ukraiński jako język obcy.
3: Podstawowy egzamin z języka obcego trwa 2 godziny. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ruszają do pomocy strażakom walczącym z pożarem lasów na Lubelszczyźnie, poinformował o tym w serwisie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ogień pojawił się wczoraj po południu, już się nie rozprzestrzenia. Na koniec o tym, kto fascynuje się celebrytami. Według naukowców częściej i silniej robią to osoby o słabiej ukształtowanej tożsamości. Tacy ludzie mogą też częściej szukać w znanych postaciach wskazówek i inspiracji.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Jak szukacie inspiracji na środę, to my wam tak energetycznie zagramy, żebyście mogli się od samego rana tym zafascynować. Ej, Bonnie Hearts na początek, Waldek Darłak. Dzień dobry, hej! Inni gadają, my już gramy.

0: Drenched in Sunlight w Meloradio. Podkręcamy tempo. Mamy środę, trzeci dzień matur. Wy dziś też u nas będziecie mogli się sprawdzić i udowodnić, jak zwykle po ósmej w Melo, że jesteście gotowi na wszystko. Zabawa startuje za chwilę. Co trzeba zrobić? No najpierw to się dodzwonić.
1: 321-321-777. Takie proste cyferki.
0: Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie, próbujcie już teraz. Dwie osoby, dwa pytania i szansa na Super Melo merch do zgarnięcia. Melotorba oraz skiety. Czekamy na was. 321-321-777. Próbujcie teraz. Za chwilę zaczynamy. A teraz Kaigo.

0: Switch Disco, I Found You w Melo. Siedemnaście po ósmej.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Cześć, siema, Oliwier.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, Oliwier, co tam przed tobą dzisiaj?
2: A przede mną dzisiaj bardzo ważny dzień. Nie są to matury na pewno, ale jadę do dziewczyny na zapoznawczy obiad z jej rodzicami, także musimy troszkę przygotować.
0: A, czuję, że tak oficjalnie, delikatnie wjechało. I jest Jagoda też. Cześć, Jagoda.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cześć, siema, Jagoda. A u ciebie co tam?
3: No, ja za chwilę mam egzamin z matury z angielskiego. Mega się stresuję.
0: Jedziesz na maturę teraz?
2: Jak kurka.
0: O, chyba...
3: Tak, właśnie za chwilę na tą maturę.
0: Z angielskiego, słuchaj, trzymamy kciuki. Oliwier też. Oliwier, wsparcie
2: tak,
0: jest?
2: Niestety, Jagódka, matura do bzdura, angielski prościzna.
0: No, słyszysz, Jagoda, od razu lepiej, nie? No dobra, słuchajcie.
3: Tak, lepiej, lepiej.
0: Zabawa gotowi na wszystko, startujemy. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety. Za jedną mam dla was melotorbę. Najważniejsze, zgłaszajcie się swoim imieniem do odpowiedzi. Uwaga, zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Słuchajcie, jak matura z angielskiego, to pytanie numer jeden dzisiaj. Taco Hemingway wydał kiedyś album w języku angielskim. Prawda czy fałsz?
2: Oliwier.
0: Oliwier, słuchamy?
2: Fałsz.
0: Fałsz. A wcale, że nie, bo prawda. Ach, no, dobrze. Słuchaj, ale spokojnie.

0: Jak sam mówiłeś, angielski to prościzna. Mamy jeszcze pytanie drugie. Jagoda, jesteś?
1: Tak, jestem.
0: No to uważaj. Uwaga, Oliwier również. Z jakiego filmu pochodzi ten cytat?
2: Może powtórzymy angielski?
3: Nie, no co ty, tato?
2: Odmień być.
3: No daj spokój.
1: Oliwier.
0: Oliwier, ale ty szybki jesteś. Oliwier, słuchamy.
1: Dzień Śpira oczywiście, klasyk klasyków.
0: Jasne, no, że tak. Tak. Brawo, brawo, brawo, brawo. Jagoda. Jagoda,
1: tak,
0: nie, nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Na maturze z angielskiego jest łatwiej. Są prostsze pytania. Naprawdę. Gwarantuję ci to. Przekonasz się.
1: No,
0: już
1: ja
0: się
1: wiem,
0: na
1: no, spokojnie.
0: Jagoda, dla ciebie mamy też coś fajnego. Wysyłamy merch od Melo, a dla Oliwiera Melo torbę pakujemy i też wysyłamy. Trzymajcie się, dzięki. Jagoda, jeszcze raz powodzenia. Trzymamy kciuki.
4: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: jeśli was też tak fajnie buja ten numer Sweet Nothings, Oscar Metcalf, to można wejść na meloradio.pl i zagłosować, bo to jedna z propozycji do 30 Meloradia. 30 już w najbliższy piątek, ale głosować możecie na meloradio.pl w każdej chwili. Za chwilę u nas m.in. Gips, tak zagramy w Meloradio.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna, oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miau Szle.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
20: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
21: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Pamiętajcie, że tak, w Melo podkręcamy tempo. Na wielu plażach w Grecji w tym sezonie zacznie obowiązywać nowy zakaz. Nie będzie tam można ustawiać leżaków i parasoli i jakichkolwiek drewnianych konstrukcji dla turystów. No, chodzi o to, żeby chronić przyrodę. Wzięli się tam za to bardzo mocno w ramach programu Natura 2000. Takie przepisy pojawiły się m.in. w bardzo znanych miejscach jak Kreta, Rodos czy Korfu. O nie, żeby to nie oznaczało tylko jeszcze większej liczby parawanów nad polskim morzem, co?
1: No właśnie, bo co zrobią Polacy, którzy pojadą do Grecji, no?

0: Don't Wanna Go Home. Meduza. No coś czuję, że jak matury się skończą, to będzie mocne wyjście w miasto. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Można głosować na ten numer Meduza, Don't Wanna Go Home. Propozycja do 30 Meloradia. To mam propozycję, żeby newsy za chwilę się pojawiły.
1: A w nich będzie o nastrojach maturzystów tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Ellie Goulding, Illium, Don't Want Your Love.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz wyróżnić się na rynku pracy jeszcze w trakcie studiów? Dron.edu.pl zaprasza studentów na specjalistyczne szkolenie pilotów dronów z dofinansowaniem. Zapłacisz tylko 250 zł zamiast 5000. Nauczysz się latać w zasięgu i poza nim, obsługiwać kamerę termowizyjną, tworzyć materiały reklamowe i działać w akcjach poszukiwawczych. Zdobądź konkretne umiejętności i przewagę jeszcze przed obroną dyplomu. Wejdź na dron.edu.pl i zapisz się już dziś.
9: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Traffic.
16: Kierowcy wypatrują przywrócenia chorzowskiej estakady. Kiedy będzie można jeździć estakadą, tego jeszcze nie wiemy. Na razie pod estakadą przywrócono przynajmniej częściowo ruch pieszych. Zniknęły ogrodzenia. Można bezpiecznie się przemieszczać.

0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Pogoda może dzisiaj zaskoczyć. Dzień zaczyna się ładnie, słonecznie. Słońca nie brakuje jak dotąd, no ale musimy uprzedzić. Niewykluczone dzisiaj większe zachmurzenie, a nawet deszcz. Jutro zresztą podobnie, pogoda niepewna. Na termometrach dzisiaj 24-25 stopni, tak będzie w Katowicach, w Sosnowcu, w Gliwicach. Ochłodzenie jutro i pojutrze, w piątek tylko 16 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: W niecałych dwóch dobach Donald Trump wstrzymał projekt Wolność. Miał pomóc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus. Jako powód prezydent USA podał postępy w rozmowach z Iranem. Mężczyzna, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w Lipsku, trafił do szpitala psychiatrycznego. Tak zdecydował niemiecki sąd. 33-letni bokser miał od jakiegoś czasu cierpieć na psychiczny kryzys. Właśnie rusza matura z języka obcego. Większość maturzystów wybrała język angielski i jak mówią, dzisiejszego egzaminu raczej nikt się nie boi.
4: Najłatwiejszy ze wszystkiego chyba angielski
5: język. Na luziku do tego wszystkiego podchodzimy.
6: To jak drugi język prawie.
7: Angielski to jest, myślę, najprzyjemniejszy dzień.
3: Po 3-dniowym maratonie pisemnych egzaminów obowiązkowych zaczną się te ustne, ale też pisemne dla tych, którzy wybrali egzamin rozszerzony.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: No i kto tutaj marudzi delikatnie na środę, co? Bierzcie przykład z maturzystów na luziku. Także wiecie, good morning, już dziewiąta, podkręcamy tempo. Waldek Darłak, cześć, siema. Inni gadają, my już gramy. Two ships in the night.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

Jonathan Bledka i Gibbs i Rusz w Melo Radio, a dzisiaj za oknami no takie widoki i fajne kolory, że Rusz w swoim outficie to jak najbardziej polecam również uwzględnić. Sonny Federa i Crystal in My Loving w Melo. Tak podkręcamy tempo.

Armin Van Buren i Sophie Ellis Bexton w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i odliczamy dni do czegoś, co rozgrzeje polskie wybrzeże jeszcze bardziej niż wakacyjne słońce. Sunrise Festival w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. Energetyczna muza, jedyny taki klimat, no i mega wydarzenie, które będziecie pamiętać jeszcze długo. No i super gwiazdy, które będą tam imprezować razem z wami, czyli Seagala, Paul Van Dyk, Axwell, Afrojack. Line-up o wiele, wiele dłuższy. Już dzisiaj będziemy mieli dla was bilety na Sunrise Festival do zdobycia w Melo Radio. Zapro już dziś, słuchajcie Melo. Disco. X on

0: jak zebrać w jednym numerze tak wiele różnych dźwięków, różnych klimatów i zrobić z tego tak super numer. Jest specjalistą od tego Ebony Hollow w Meloradiu. A my tak podkręcamy tempo w środę. 27 minut już po 9. Avicii za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a dziś jeszcze raz będziecie mieli okazję zgarnąć szybką kasę od Melo. 200 czekają. Na co wydacie takie pieniądze? Hubert, jaki masz pomysł? Na co pójdzie?
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: A wy jaki macie pomysł? Może czajcie się z czymś, co? Bo kasy brakuje. To my oczywiście tą kasę wam zapewnimy. 200 do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co wydacie oryginalnego taką szybką kasę od Melo. Wbijajcie meloradio.pl. Im bardziej oryginalny pomysł podpowiem, tym lepiej. Także korzystajcie, meloradio.pl. Dołączajcie.

0: How does it feel? Dub Dogs, Melon, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Siemadi.
1: No siemanko, siemanko, co tam jak siemanko. Tam po poranku?
0: Mam dla was, dla nas bardzo dobrą wiadomość, słuchaj, nie wiem czy wiesz, dzisiaj jest dzień bez diety, można odpuścić sobie.
1: No to stary, idę w pizzę.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Where is my husband Ray, David Guetta, Hypeton.
0: Po poranku fajnie, a jutro będzie jeszcze fajniej. Dzisiaj środa, jutro czwartek, a potem wiadomo, nie?
1: No kurczę, to już trzeba odliczać. Fajnie, bardzo się cieszę. Superancko, ja zapraszam od 10:00, będzie przemiło.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
10: Przeceny XXL w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Media Ekspert, dalej masz.
0: Po reklamie.

U zbiegu towarowej i Cielmickiej w Tychach powstaje rondo. Widać już koniec tych prac. Drogowcy ostatnio malowali oznakowanie poziome. Trwają jeszcze ostatnie prace. Są jeszcze pewne utrudnienia, zwężenia i objazdy. No ale wszystko ma być gotowe najpóźniej w czerwcu, także czekamy.

0: Pogoda.
1: Pogoda na razie bardzo przyjemna, jest słonecznie ładnie, ale z drugiej strony spodziewamy się zachmurzenia i deszczu. Synoptycy mówią, że dziś i jutro może być pochmurno, może być deszczowo. Na termometrach dzisiaj 24 stopnie, jutro nieco chłodniej, a takie konkretniejsze ochłodzenie w piątek 16 stopni. Za to w weekend ma być ładnie, okolice 20 stopni i słonecznie.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Piesi znów mogą przechodzić pod chorzowską estakadą. To pierwsza decyzja przywracająca jakikolwiek ruch w rejonie obiektu zamkniętego z powodu krytycznego stanu technicznego.
2: W momencie, kiedy dokonywaliśmy inspekcji, poodpadały takie solidne kawałki też betonu. Z wysokości 7 metrów można sobie wyobrazić, jakie szkody na samochodach czy na ludziach mogłyby wyrządzić, dlatego nie wszędzie jest ten ruch dopuszczony.
1: Prezydent Chorzowa Szymon Michałek przypomina, że piesi mogą chodzić wyłącznie tam, gdzie zdemontowano ogrodzenie. Jednocześnie ruszyły kolejne prace naprawcze. Mają potrwać około miesiąca. Po ich zakończeniu pod estakadę ma wrócić ruch samochodowy i tramwajowy. A teraz o zawieszonych połączeniach Katowice-Frankfurt. Lufthansa od 1 czerwca zawiesza loty. Powód: kryzys paliwowy. I na koniec przenosimy się do Teatru Śląskiego, w którym już 15 maja premiera Hamleta po śląsku.
3: Pierwsze w historii przełożenie całego Hamleta na język śląski.
1: Do Hamleta po śląsku wrócimy też za godzinę. Zapraszam.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Do wypadków drogowych w Polsce najczęściej dochodzi w piątki. Sierpień jest z kolei miesiącem, w którym odnotowuje się najwięcej zdarzeń. Sprawcami ponad 2/3 wypadków są mężczyźni. Tak wynika z danych policji. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Komisja Europejska zatwierdziła umowę pożyczki SAFE dla Polski. Chodzi o prawie 41 miliardów euro, które mamy wydać na wzmocnienie naszej obronności, mówi pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
6: Przez każdy gabinet, każdego komisarza ten dokument przechodzi.
5: Umowa zostanie uroczyście podpisana w piątek w Warszawie. Jakub Kiwior sprzedany. Polski piłkarz, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Porto zapłaciło za Polaka 17 milionów euro.
7: Ale chłop będzie miał fajnie w tym Porto. Zazdroszczę mu trochę.
5: Do 2030 roku ten kontrakt.
7: Nice.
5: Więc
7: no.
8: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
4: Siemanko! 10:00 na zegarach, mamy środę, czyli mały piątek. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomo. Where is my husband? To już za chwilę. A będziemy też gadać za moment o tunelu. I to takim egeszege.

Podziemny tunel, dokładniej tunel bazowy Brenner, który pozwoli połączyć Austrię i Włochy. Trasa między Innsbruckiem a Bolzano ma zająć raptem 25 minut. Jak czytam, projekt ma być ekologiczny i mega szybki. Zobaczymy tylko, czy szybki w realizacji też, ale generalnie pomysł jak najbardziej git. I wiecie co? Będzie można nagrać śmieszną rolkę na Instagrama typu: słabo słyszę, przerywa, wjeżdżam do tunelu. Tak, totalnie muszę to zrobić.

0: Anny My Georgie Beautiful w Meloradiu. Mam całkiem niezłego newsa. No bo czytam właśnie w sieci, że zbiórka Łatwoganga na rzecz Cancer Fighters będzie zwolniona z podatku, a środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Tak tylko przekazuję garść cennych i dobrych informacji. A w tej godzinie jeszcze a propos dobrych newsów Lost Frequencies i Reality będzie też Alok i Khalid.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

2 plus 1 gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj.

Usher i More w Melo Radio. 18 minut do 11. Podkręcamy tempo. Środa, mały piątek i dobra chwila na to, żeby zgarnąć szybką kasę. Wiecie, tak dżentelmeńsko przyjąć 200. Klasa sama w sobie. Na co tylko chcecie, tak? Piszecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, na co to ma pójść. I później trochę trzeba zaczekać, tak? Cierpliwie, bo my zadzwonimy. Czekamy 5 sygnałów, później wy odbieracie i słyszycie: ej, mordo, masz szybką kasę! No i wszyscy: ale super! Także warto się zgłosić, bo co by nie mówić, siano zawsze się przyda.

0: ale Farben w Melo. 10 minut do 11. Newsy Melo Radia za uno momento, a w nich redaktor Sikora.
1: Oj, nie tylko ja, bo jeszcze będą newsy przecież w tych newsach i będzie między innymi o tym, za ile dzisiaj tankujemy, ale sprawa jest prosta.
0: Okej, mam nadzieję, że to dobre informacje.
2: A już o 11 zagramy
0: Bebe Rexha, Faithless i New Religion w Melo. Tym nowoczesnym sztosem, który korzysta z klasyka, startujemy o 11:00.

0: autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i miasto Sosnowiec.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert taniej
0: masz. O reklamie. Melo Radio Śląsk na

0: Pogoda może dzisiaj zaskoczyć. Z jednej strony dzień zaczął się naprawdę ładnie od słońca, od bezchmurnego nieba, no ale z drugiej strony mamy synoptyków, którzy mówią wprost, może być pochmurno, może być deszczowo, zresztą nie tylko dziś, bo jutro też zachmurzenie i możliwy deszcz. Temperatura w okolicach 24 stopni, tak będzie dzisiaj, jutro ciut chłodniej, a jeszcze chłodniej w piątek 16 stopni.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Pod chorzowską estakadą znów można chodzić. Ruch pieszych został częściowo dopuszczony. Tam, gdzie zniknęły ogrodzenia, można się bezpiecznie przemieszczać. Równocześnie ruszyły kolejne prace naprawcze, mówi Robert Kuśmirek z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
2: To jest odkucie luźnych elementów betonowych, wyczyszczenie zbrojenia, zabezpieczenie zbrojenia, a następnie ułożenie warstwy specjalnej zaprawy, która wzmocni tutaj powierzchnie boczne.
0: Za miesiąc po zakończeniu prac pod estakadę mają wrócić samochody, autobusy i tramwaje. Teraz o ważnych zmianach dotyczących Katowice Airport. Od 1 czerwca Lufthansa zawiesza loty do Frankfurtu. Powód: kryzys paliwowy. Na koniec o Hamlecie po śląsku, którego premiera w Teatrze Śląskim już 15 maja.
3: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie.
0: Zaprasza dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk, a ja zapraszam na wiadomości za godzinę. Sprawdzimy, jak wyglądają przygotowania do wakacji w Katowicach.
4: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Jest alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. To ostrzeżenie przed groźnym zadymieniem w okolicach Biłgoraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi również, by nie otwierać tam okien i drzwi. Dwóch strażaków podczas akcji podtruło się czadem. Światowa Organizacja Zdrowia cały czas wyjaśnia, dlaczego doszło do zakażenia hantawirusem na pokładzie wycieczkowca, który płynie przez Atlantyk. Polski obywatel, jeden z członków załogi, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
5: Choroba jest rzadka, ale co roku są przypadki zachorowań także w Polsce. Na koniec o tym, ile płacimy dziś za paliwo. Mówiąc krótko, tyle samo co wczoraj. Maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,49, a diesla 7,31.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Na zegarach 11:00. Siemka, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Zaczynamy od totalnego sztosa. Powrót do przeszłości, chcę się powiedzieć. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Nowa wersja, ale zacna.

Notary, Talk to You w Meloradiu, 14 minut po 11. Pogadajmy poważnie. Jest taka impreza, która szczególnie skupia się na potężnym melo, ale opiera się też na pięknym wschodzie słońca. Sunrise Festival. 31 lipca w Kołobrzegu ruszamy z 6 scenami, na których będzie grubo. Sony Fodera, DM, Skytek, Scooter. No tych znanych twarzy jest znacznie więcej, w tym oczywiście wy. Tak więc słuchajcie czujnie Meloradia, żeby nie stracić okazji na bilety. No bo tak, mam zamiar być na miejscu i zbić z wami pionę. Nie wiem jak to zrobię, ale najwyżej

0: Catch Me, Jason Ross, Brina Grace, Ultra Love w Melo Radio. 28 minut po 11. Pięknej miłości i pięknych uśmiechów wam życzę, żebyście mieli możliwość dzisiaj zadbać o to, by inne osoby też się cieszyły. Po prostu, żebyście mieli dobry dzionek. A ja chętnie w tym pomogę muzycznie. M Brother i Troubles. To już klasyk, ale za to jaki fajny.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama, razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
12: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

Ham Brother i Troubles w Meloradio, 17 minut do 12. Wspominamy klasykę, słuchało się tego niejednokrotnie w klubie, na imprezach. No, co by nie mówić, to jest naprawdę dobra nutka. A jeżeli chodzi o dobre nuty i dobre strzały, no to macie szybką kasę. 200 dzisiaj do zgarnięcia w Meloradio, także wbijajcie, wejdźcie, zróbcie to dla siebie i wydajcie to na co tylko chcecie. Zaszalejcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie i od razu piszecie, na co chcecie to wydać. Z doświadczenia wam doradzę. Im bardziej szalony pomysł, tym tylko lepiej. Wy na tym zyskujecie. Kungs to Filus London i Galaxy, czyli numer, który dzielnie walczy w 30. Meloradia. Wy oczywiście możecie na niego głosować na meloradio.pl. A jeśli chodzi o 30, to ta już w piątek po godzinie 18. Jedziemy.

0: Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski, 10 minut do godziny 12. Ej, przyznajcie, ta nuta jest naprawdę sztos. No, panie Marcinie, a propos sztosów, czekamy na jakiegoś turbo, hiper, mega, fajowego sztosa!
1: Będzie o takich osobach, które lubiły samochody, ale kraść.
0: No to dobra, mam sztosa, dziękuję, już jest dobrze.
2: A już o 12 zagramy.
0: Chłopco dowiózł content na poczekaniu. Daya, Good Boys. Następnym razem dla Marcina przygotujemy specjalną maszynę losującą i będziemy losować fajny content w newsach, tak? Dobrze, Marcin się śmieje, daje okejkę.

0: 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem.
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: Słonecznie, wietrznie, pochmurno, deszczowo. To wszystko dziś w regionie. Synoptycy mówią o tym, że może się zachmurzyć, że może popadać. Zresztą nie tylko dziś, bo jutro też pogoda niepewna. Na termometrach dzisiaj 24 stopnie, wciąż ciepło. Delikatne ochłodzenie jutro, w piątek 16 stopni, a potem nadejdzie ładny, pogodny i cieplejszy weekend.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Piesi wrócili pod chorzowską estakadę. Paulina Kozioł.
2: Ruch pieszych pod estakadą został dopuszczony, ale tylko częściowo. Piesi mogą chodzić tam, gdzie zdemontowano ogrodzenie.
3: Miejmy nadzieję, że sprawdzili to bezpiecznie i jeżeli to tak będzie, to wróci tu ruch i wróci tu życie.
2: A pani się będzie czuła bezpiecznie?
4: Właśnie nie wiem, no. Może mi na głowę nic nie spadnie.
2: Jednocześnie ruszyły kolejne prace naprawcze, które potrwają miesiąc. Po ich zakończeniu pod estakadę mają wrócić samochody i tramwaje.
0: A pod koniec maja w Katowicach wystartują wodne place zabaw. Basen przy Rolnej zostanie otwarty w połowie czerwca. Bugla oraz miejskie kąpieliska w Dolinie Trzech Stawów i nad Stawem Morawa 27 czerwca. 1 lipca ruszy straganiec. Miasto przygotowuje się do wakacji.
5: Nasz katowicki MOSiR przeprowadził już rekrutację ratowników.
0: Podkreśla Michał Mendela. I na koniec o ekologicznych kosiarkach, które znów pojawiły się w Katowicach. Owce spotkamy przy ulicy na Obrzeżu w rejonie Bojanowskiego, a także przy Kruczej.
6: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów działający w Polsce i Niemczech. Zatrzymało 4 osoby. Mundurowi ujawnili części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Matura w cieniu mediów społecznościowych. Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle w salach egzaminacyjnych i w internecie. Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci. O tym problemie pisze dziennik Gazeta Prawna. W maju zdecydowanie warto nocą patrzeć w niebo. Można tam dostrzec rój meteorów. Coś, co odbieramy jako spadające gwiazdy, które możemy zaobserwować gołym okiem, mówi Tomasz Banyś z planetarium w EC1 w Łodzi.
8: Ślady siłą rzeczy będą wydawało się, że na resztę nieba promieniują, w tym też troszeczkę wyżej.
7: W czasie maksimum roju meteorów na niebie pojawia się nawet do 50 tak zwanych spadających gwiazd.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Witajcie gwiazdy, siemanko, a ty po tej stronie, cieszę się, że jesteście, wybaczcie ten dobry humor, ale to dlatego, że naprawdę dużo się dzieje na świecie i za chwilę pogadamy, no będziecie zaskoczeni. Daya, I'll Be Good Boys Hideaway, gramy to już teraz.

John Summit, The Chainsmokers i Ilzy w Melo Radio. 15 minut po godzinie 12, no gracze to się chyba podjarają. Ostatnio sieć obiegły dobre wiadomości dotyczące serii Assassin's Creed. No po swój remake dostanie czwórka, czyli ta piracka odsłona. Pomysł na ten ruch jest moim zdaniem całkiem niezły, bo znowu wróciła moda na pływanie po nieznanym lądzie, ale ten remake, a dokładnie czwórka w wersji resynct, bo tak się nazywa, no to wygląda całkiem obiecująco. I czekam, bo mam nadzieję, że będzie to naprawdę w porządku, ale oczywiście jak coś dam wam znaka zdecydowanie wcześniej. A tymczasem powiem jedno. Ahoj!

0: Nuta, która bezpośrednio mówi o tym, by uratować miłość. I tego wam życzę. Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradiu. Piękne to. 26 minut po 12. Wiem, że część z was lubi numery takie trochę romantyczne. Inni powiedzą, że panie, weź daj do pieca trochę. No i nie ma problemu. Jedno i drugie da się ze sobą połączyć i wyjdzie wtedy We Found Love od Rihanny i Calvina Harrisa. A to jeszcze w tej godzinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywi staroczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. W Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach. Na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing. Pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
19: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
18: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
19: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
20: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.

0: Natalia Nykiel i Bądź Duże. To jest Melo Radio, 17 minut do godziny 13. Chłopcy w pewnym momencie stają się mężczyznami. Ale czasami trzeba podjąć tę męską decyzję i wejść na meloradio.pl i zajrzeć do zakładki konkursy i akcje, żeby zgarnąć szybką kasę. 200 macie dzisiaj do zdobycia. Hubert, powiedz mi tak szczerze, bracie, na co ty byś to wydał?
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: No i rewelacje, to brzmi jak dobre melo. A na co wy wydacie? Meloradio.pl. Działajcie. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Magnetyki Bauza w Meloradiu, 8 minut do 13. Tak, podkręcamy tempo. Siema, gwiazdo!
1: Cześć, jestem. I będą newsy.
0: O, super.
1: I będą nowe ceny maksymalne paliw. No i sprawdzimy przy okazji, jak poszło maturzystom na angielskim.
0: Odmienisz być?
1: O, jak to było?
0: I am.
1: You are.
0: He, she. Dobra, nie pamiętam. No.
2: A już o 13:00 zagramy.
0: Felix Jen, Kaskada i Boy You Tell Me. O tym, co kręci Kaskadę, posłuchamy punktualnie o 13:00, wcześniej, bo minutę przed 13:00. Newsy Meloradia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Po reklamie. Meloradio Śląsk na 9.

0: Minuta do 13, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
1: Zapadł wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Sąd skazał ojczyma na 25 lat więzienia. Matka chłopca ma spędzić za kratami 16 lat. Jutro ceny maksymalne paliw w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98 6,95, a diesla 7,26. Za nami kolejny dzień matur. Dziś były pisemne egzaminy z języków obcych. Królował angielski. A jak poszło?
2: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
3: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
4: To jaki będzie wynik?
5: Myślę, że 80+.
6: 100% będzie?
7: Myślę, że tak. Wydaje mi się, że powinno być.
1: No i trzymamy kciuki, a z maturzystami w Łodzi rozmawiał Mateusz Kudlarek.
0: 80+, uważaj, żeby nie było 800+.
8: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Żartowałem. 13 na zegarach. Siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i szalejemy. Z dobrym brzmieniem. Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me. No, Kaskada, to co ci kręci?

moja ulubiona nuta ostatnio jest naprawdę przepiękna. Gibbs, Dope House, For Money i Win w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Wy możecie na nią głosować i do tego bardzo serdecznie zachęcam. Głosujcie na nią na meloradio.pl, bo 30 Meloradia, tak! Ona już naprawdę niedługo, dokładniej w piątek po 18. Olek Pych zaprasza, a ja w jego imieniu bardzo serdecznie. Nuta jest super, szczególnie podoba się fanom motoryzacji i niektórzy trochę Gibbsowi zazdroszczą tego, co ma w garażu, ale jak to mama mówiła... Pracuj ciężko, ucz się dnia każdego, trening czyni mistrza, dużo w tym dobrego.

0: Sony Fodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio. 27 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i dbamy o wasze dobre muzyczne humory. W tej godzinie jeszcze pojawi się Dims, Bambi, Young Leosia, Kizo i Lecę, bo chcę. Dawno tego nie było, a skoro już blisko lato, no to bez kitu lecimy.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca? No,
3: to jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
12: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

Dawno tego nie słyszałem. Teams Bambi, Young Leosia. Kizo i lecę, bo chcę. 18 minut do godziny 14. Wy też możecie lecieć, gdzie chcecie, dosłownie. No i jeśli chcecie. To chyba, że brakuje wam kasy. Ale spokojnie, spokojna, to też jesteśmy przygotowani. Chillera totalna. Wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam sobie piszecie w szybkiej kasie. Tam jest taka rubryczka. Na co byście to wydali? No i wy możecie na przykład napisać, żebyście chcieli gdzieś sobie polecieć, tak? Jakiegoś city breaka uskutecznić. Potem to trafia do nas, my potem oddzwaniamy. No i generalnie hajsiwo jest wasze, nie? Także zobaczcie, jakie to proste.

0: Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight w Melo Radio. Szczerze, bardzo lubię tę nutę. Najbardziej mi się podoba tutaj głos Sia, który jest w pełnej mocy. Iga też jest w pełnej mocy.
1: Ja jestem zawsze w pełnej mocy, słuchajcie, zawsze.
0: A po której stronie mocy dzisiaj stoisz?
1: Jestem po stronie mocy macza.
0: Dobra, dzięki.
2: A już o 14 zagram.
1: Ale nie w studiu, nie mam tej maczy w studiu. Nie można w studiu mieć. Maczy w studiu nie można.
0: Co będzie po niekapek gate jakby?
1: Chyba nie ma nic na temat batonów, więc być może baton mi się kiedyś gdzieś wysypie.
0: Trzymajcie się.
1: Pa.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Czwartek, piątek, weekend. Co tam?
2: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam. M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price, great brand.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
1: Uwaga, jest duże zagrożenie pożarowe w lasach województwa lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty wydają też synoptycy. Ostrzeżenia dotyczą strefy brzegowej Polski, bo spodziewany jest sztorm. A teraz wybieramy się na spacer. Wiosnę słychać, widać i czuć, między innymi w poznańskim parku Wilsona.
2: Kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
3: Pięknie kwitną kwiaty.
4: A w tle słyszymy?
3: Ptaszki.
1: Ze spacerowiczami rozmawiał Bartosz Łukasiewicz.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: No dzień dobry, środa to dzień przyjemności oczywiście. Gdzieś przeczytałam, że powinno się kupować nowe ciuchy co najmniej raz w tygodniu, bo to poprawia nasze samopoczucie i wyzwala hormon szczęścia. Powiedziałam o tym mojemu chłopakowi, spojrzał na mnie jak na wariatkę. No wiecie, liczyłam, że wykupi cały mój koszyk z ubraniami. No nic, Iga Dudziuk, cześć, witajcie, zapraszam na Freak Fight.
0: Freak

ależ my podkręcamy tempo. Worth It w Melo Radio, słuchacie Freak Fightu. 13 po 14. A ja mam patent. Jak się z kimś przyjaźnicie i zaprosi was na własne wesele, to zostańcie na chwilę dalszymi znajomymi, bo to oni powinni według norm internetowych dawać najmniej do koperty. Między 500 a 800, a najbliżsi to tak 1500, nawet dwa koła. Dajcie spokój. Czyli tak, jesteście dalszymi znajomymi, musicie dać 500 zł, a w szybkiej kasie od Meloradia można wygrać 500 zł, można wygrać też 200 zł, więc wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl i zaskoczcie nas, bo szybka kasa jest do zgarnięcia. Lost Vintage Culture to

Jak ja kocham ten numer. Hot Right Now, DJ Fresh, Rita Ora. Mam same wspaniałe wspomnienia, takie wakacyjne, właśnie podkręcone tempo. A teraz bym chciała, żebyśmy na moment zwolnili. Serio, serio, ponieważ w tym momencie zamieniam się we wróżkę. Jak byłam mała, moja mama mówiła, że ja mówię takie bajki, że mogłabym być wróżką, więc słuchajcie. Przeczytam wam horoskop, ale przeczytam o sobie, no bo mówię, no to dlaczego nie? Otóż, jeżeli są tutaj jakieś wodniki, to pamiętajcie, co dajesz, to dostajesz. Musicie włożyć dużo energii, a zobaczycie nowe projekty, różne możliwości. A najważniejsze jest to, że czas odciąć niezdrowe relacje. No nie wiem jak wy, ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli wam na przykład jest źle w pracy, to po prostu zerwijcie z nią, no bo horoskop mówi, że czas zerwać z toksycznymi miejscami, tak? A lepiej leżeć i pachnieć. Obejmuję noce. Jonathan, PZ, Liwka. To teraz we Freak Fajcie. In and out of love, Armin van Buuren. To już za moment.

0: Loco Loco w Meloradiu. Jeśli nie wiecie, co zrobić, aby zdać maturę, a nie chce wam się uczyć, to mam sposób. I to taki genialny w swojej prostocie. O tym jeszcze będzie w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
2: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste, przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: O reklamie.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

Martin Garrix, Animals w Meloradiu. Matura to bzdura, ale mimo to znalazłam metodę, która ma pomóc w nauce. Otóż wystarczy tylko przestawić łóżko na ścianę za drzwiami, tak by otwierane drzwi przysłaniały to łóżko i to ma sprawić, że wiedza wam rzekomo nie umknie. I teraz najważniejsze. Stając musicie postawić na ziemię najpierw prawą stopę, to jest kluczowe, bo ta prawa stopa powinna przekroczyć próg sali egzaminacyjnej jako pierwsza. Rozumiem, że to wzięło się z przesądu o wstawaniu lewą nogą.

0: Jak ja to lubię. Don't wanna go home w Meloradio. A jeśli planowaliście jakieś podróże samolotem, to lepiej uważajcie.
1: Lepiej uważajcie i w newsach o tym powiemy, bo no niektóre linie lotnicze odwołują loty. Które dokładnie...
2: A już o 15 zagramy!
0: Thomas Gray, Rumors. I tak wam zagramy.

0: Slay.
1: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się z Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora. Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin. Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula, 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Minuta do 15, czas na News Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
1: Pożar lasu na Lubelszczyźnie, płonie Puszcza Solska. Odbyła się odprawa sztabu kryzysowego, na której był Donald Tusk. Według prognoz na Lubelszczyźnie padać będzie dopiero jutro wieczorem. Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołują w maju blisko 1200 lotów. Przyczyną mają być wysokie ceny paliwa lotniczego. No a teraz zapraszamy do tańca. 130 par zatańczyło poloneza na rynku w Katowicach.
2: Kroki? Łatwe. Raz, dwa, trzy, tak? Polonez?
3: Tak, on jest rozliczony na trzy, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
2: Panie prezydencie, pan pogubił trochę kroki?
4: Oczywiście, że tak. W tańcu można się mylić. Najważniejsze, żeby nie mylić się w życiu.
1: Z tancerzami i wiceprezydentem Katowic rozmawiała Paulina Kozioł.
0: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i każdy z nas może osiągnąć sukces. W tej godzinie wam to udowodnię. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Rumors, Thomas Gray na początek.

Hi-Fi Superstar Wet Fingers w Melo Radio. Słyszeliście kiedyś o mocy wizualizacji? Polega to na tym, żeby wyobrażać sobie sytuacje, które byśmy chcieli jako spełnione. Czyli na przykład bardzo chcecie dostać awans i wyobrażacie sobie ten awans. Ta metoda ma sprawić, że intensywne myślenie doprowadza nas do sukcesu. No to co? Spróbujmy może razem. Jutro będzie wolne. Jutro będzie wolne. To sprawdzimy jutro, czy zadziałało i czy weekend nadciągnął szybciej. A zaraz matura z angielskiego. Tak jakby. Dive into me. Alok, Khalid.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Melo. Shakira w Melo Radio. Matura z angielskiego za nami, to była ta najprzyjemniejsza część maturalna, przynajmniej dla mnie, ale tak czytam wypowiedzi właśnie uczniów i mówią, że bułka z masłem, szybko wychodzili, to ja się bardzo cieszę, bo był taki człowiek w polskiej polityce, który miał problemy z angielskim. Posłuchajmy, przypomnijmy, to taki już klasyk.
2: This is really the problem of this is of current days and also.
1: No, wiem, że jeszcze matura ustna z angielskiego przed wami, to nie bierzcie przykładu z Andrzeja Dudy, dobra? Think about a son of a dera. Tak, podkręcamy tempo, no bo nie zdacie po prostu.

Ultra Love. Co wam się najczęściej śni? Bo jeśli chodzi o polityków, to najczęściej nam się śni prezydent. Wyprzedzając pytania, nie napisali, czy te sny są odbierane jako dobre czy złe. To sobie proszę dopowiedzieć już samemu.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
3: No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Uśmiech mi z twarzy nie schodzi, jak leci ten kawałek. More Than You Know, Axwell Ingrosso. A tych panów usłyszycie i zobaczycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Dokładnie tak. I tak się składa, że jeżeli chcecie się tam znaleźć razem z Meloradiem, to musicie słuchać uważnie naszej anteny, bo będą bilety, są bilety do przytulenia, do zgarnięcia. Koniec lipca, początek sierpnia, zapamiętajcie to, More Than You Know, Axwell Ingrosso. Na żywo, myślę, że będzie to grane i będziecie mogli to usłyszeć. Słuchajcie naszej anteny, Galaxy, Kungs, to teraz we Free Fighter.

0: How Does It Feel w Molo Radio. Kto lubi serial Stranger Things, ręka do góry.
1: Ja lubię.
0: Tak?
1: Tak, tak, tak. I dlatego w newsach będę miała dobrego newsa dla fanów tego serialu.
0: Zostańcie z nami. A już o 16 zagramy Apolite, Taylor Swift, Eli Oaks. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać, my będziemy podkręcać tempo.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
7: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
8: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz, w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizję, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
15: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Co jest grane na Śląsku?
16: Aleksandra Brudziak, zapraszam. Na początek propozycja na najbliższą sobotę w Gliwicach. 9 maja na rynek wracają taneczne wieczory pod chmurką, czyli gliwickie potańcówki. Na rynku nieszablonowa postać DJ-ka Wika, najstarsza DJ-ka w Polsce, która zadba o to, żebyśmy się wszyscy, niezależnie od wieku, idealnie bawili. Także potańcówka już w sobotę na rynku w Gliwicach o godzinie 19. Koniec imprezy 22. A 16 maja bezsenna noc w muzeach, w galeriach, w różnych instytucjach kultury. Noc muzeów się zbliża. Można sprawdzać, co konkretne instytucje kultury przygotowały i znaleźć coś dla siebie. Na koniec kina. W kinach od kilku dni bardzo wyczekiwany tytuł Diabeł ubiera się u Prady 2. Kina Helios zapraszają.
15: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
17: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
18: Ważny news dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Jak na razie w tym roku obniżyła je raz. Uważajcie na punkty z tak zwanym nabijaniem klimatyzacji w samochodach, bo może zostać użyty niewłaściwy czynnik chłodniczy, przestrzega mechanik samochodowy Jakub Potęga.
19: Nie mamy pewności, jak taki odczynnik zareaguje w przypadku na przykład właśnie kolizji. Nie wiemy też, czy podczas nieszczelności ten gaz, który znajduje się w układzie, czy on na przykład nie spowoduje jakiegoś uszczerbku na naszym zdrowiu.
18: Dlatego mechanicy polecają profesjonalne serwisy. No i jeszcze serialowy news. Twórcy Stranger Things wracają z nową produkcją. Akcja The Boroughs toczyć się będzie w Domu Spokojnej Starości. Premiera 21 maja, a zwiastun już jest.
17: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Za moment ktoś się bardzo uśmiechnie, bo będzie bogatszy o 200 zł. Opelite, Taylor Swift, Eli Oaks. Tak wchodzimy w 16.

0: Pitbull, Hotel Room Service w Meloradiu. Jedno słowo, cztery litery. D-O-D-A wzbudza od zawsze kontrowersje i ostatnio wystąpiła w Krakowie na obchodach Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Pięknie zaśpiewała hymn. Naprawdę, stało się to wiralem na TikToku i naprawdę się postarała. To trzeba jej oddać. Głos jak dzwon, no ale trzeba pamiętać, że...
1: Królowa jest tylko jedna bitch.
0: I to jej słowa, nie moje. All the time. To teraz John Summit.

0: noc aniołów, Jan Kleosia, Jonatan, 18 po 16.
1: Wychodzą na patrol.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: Wiecie, co to oznacza, że za chwilę ktoś będzie bogatszy o 200 zł. Dzwonimy do Adriana, który wbił na meloradio.pl i zażyczył sobie pieniędzy na... No właśnie, siemka, Adrian. Halo. Iga, Meloradio.
3: Cześć, cześć.
0: Co tam słychać u ciebie?
3: A dobrze, właśnie wracamy z pracy z chłopakami.
0: Oj, fantastyczna to jest wiadomość. Adrian, na co potrzebujesz 200 zł? Szybką kasę.
3: Na obiad dla kolegów. Na obiad dla kolegów.
0: Na
3: jesteśmy
0: obiad?
3: Zmęczeni. Tak, na obiad. Jesteśmy zmęczeni właśnie po całym dniu. Dni pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
0: To ty jesteś super kolega, że stawiasz im obiady.
3: A, bardzo fajnych mam kolegów. To
0: dobra, Adrian. Jesteście najlepsi. Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
3: Dziękujemy.
4: Nie.
0: To my dziękujemy. Biegnijcie do bankomatu.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: Graceland, Yearbooks.

Maria. W Meloradio podkręcamy tempo. Jest to takie słowo, które jest zakazane i nie jest to Voldemort. Jeśli chcecie wiedzieć, czego nie powinniście mówić, jeżeli chcecie być wyluzowani, to koniecznie zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
5: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
12: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

jak to moja kuzynka śpiewa, owca, bryska, obca w Meloradiu. Muszę zrobić pranie, muszę iść do pracy, muszę napisać maila. Co się nie zgadza, kochani, w tych zdaniach? Słowo muszę. Otóż musicie, przepraszam, zmienić to słowo na chcę i minie cały wasz stres. Czyli chcę zrobić pranie, chcę iść do pracy, chcę napisać maila, chcę wydawać pieniądze. Od razu lepiej, chcę wydać pieniądze. Najlepiej to cudze. Two ships in the night.

0: A, to nowość na naszej antenie. Body Talk, ale Farben w Melo Radio. Pada deszcz, dzwonią dzwonki sań. No, blisko. Właśnie o pogodzie będzie w newsach Melo Radio. Zostańcie z nami.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Candy Night, Jazzy. I tak wam zagramy punktualnie o 17:00, kiedy inni będą gadać.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
2: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
9: Co jest grane na Śląsku?
10: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Kolejna okazja, żeby pobiegać i żeby troszkę pomóc. Zbliża się wielkimi krokami. 31 maja w Parku Śląskim charytatywny festiwal biegowy. Będzie druga uliczna mila i trzecia parkowa piątka. Wszystkie informacje, zapisy na ulicznamila.pl. Co ważne, zapisy tylko do 22 maja. 16 maja, Noc Muzeów. Okazja, żeby wieczorową, nietypową porą zwiedzić większe, mniejsze muzea, różne instytucje kultury, galerie, może Szyb Maciej, który zaprasza, to będzie takie zwiedzanie po ciemku z latarką, a może schron w Miechowicach, który też będzie tego dnia czy też wieczoru bardziej czekać na wszystkich zainteresowanych historią. A najbliższy weekend można spędzić na tarasach. Spotka wystartowało Centrum Kato, czyli jedzenie, film, muzyka.
8: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
12: Blisko 400 strażaków gasi pożar w Puszczy Solskiej. Sytuacja jest trudna, przyznaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Służby informują mieszkańców kilku domów o możliwej ewakuacji ze względu na duże zadymienie. Pogoda w kolejnych dniach no może trochę pomóc, bo ma padać deszcz, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
13: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy, natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie.
12: W przyszłym tygodniu deszczu ma być jeszcze więcej. Na koniec impreza urodzinowa w warszawskim Zoo na Świat. Przyszła tam alpaka, dziewczyna. No i trzeba wybrać jej imię, koniecznie na literę S. Propozycje można wpisywać w komentarzach pod postem stołecznego Zoo na Facebooku.
11: Dlaczego na S?
12: Nie wiem dlaczego.
11: Sylwia.
12: No właśnie.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Przez żołądek do serca, tak mówią, a my porozmawiamy o jedzeniu właśnie w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, Candy Night, tak wchodzimy w 17:00, Jazzy, podkręcamy tempo.

Radio. Jeśli chodzi o drugiego pana, to zagra on dla was w Warszawie w tym miesiącu. Musicie słuchać uważnie anteny i ja może zaprezentuję, co jest kluczowe i niezbędne. Oh, sometimes I get a good feeling. Jej, proszę zapamiętać ten dźwięk i w zasadzie to wszystko. Florida w Warszawie w tym miesiącu. Bilety będą do zgarnięcia.

Mogłabym bez przerwy tego słuchać. Florence and the Machine w Meloradiu. Potrzebny teraz będzie WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. My tutaj redakcyjnie zjedliśmy sobie obiadek. Dzisiaj jest dzień bez diety. My świętujemy, mam wrażenie, codziennie. Ale proszę mi dać znać, jaki jest wasz ulubiony polski obiad. Przyjmuję głosówki, przyjmuję tekstówki. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ja wybieram schabowy, ziemniaki i mizeria. A wy, jaki jest wasz ulubiony polski obiad? Czekam na wiadomości od was. I can

0: Ja to najbardziej lubię w aucie. Słuchać muzy, win, podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Padło pytanie o ulubiony polski obiad i są liczne odpowiedzi, dzięki bardzo. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki i tekstówki, ale najpierw po śląsku będzie.
1: Białe kluski, modro kapusta i do tego dobro śląsko-rolada. To jest dobry obiad. Na Śląsku i nie tylko.
0: Oczywiście, najlepszy obiad. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi ulubionymi daniami, to śmiało czekam na tekstówki i głosówki.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
11: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
10: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
12: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
17: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
19: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
18: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
19: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Ależ nie ma za co, wszystko dla was. Lanvery, Trips, podkręcamy tempo w Meloradiu. Najlepszy polski obiad to...
1: Hej Iga, mój ulubiony polski obiad to pomidorówka, ale zamiast klusek czy ryżu, naleśniki z serem. Spróbuj, to się przekonasz.
0: Dzięki, według Julki, a według Krzyśka?
2: Najlepszy polski obiad to jest taki, który zrobi babcia. Pozdrawiam.
0: Jest to oczywista oczywistość, że najlepszy obiad to u babci. Niekoniecznie dlatego, że jest, słuchajcie, zawsze za darmo i że potem dostaje się słoiki. When the-

0: Ja wiem, że ja często mówię, że mam ulubione piosenki, ale to jest serio moja ulubiona piosenka. Magnetic Bausa w Meloradiu jest już. Oluś, siemanko.
1: Siemano, no i ja potwierdzę, że to jest ulubiona piosenka Igi. Śpiewa ją za każdym razem,
0: to
1: kiedy
0: prawda.
1: Leci. Powiedziała dosłownie 2 minuty temu, o, to jest moja ulubiona piosenka z naszej playlisty.
0: Dokładnie.
1: Możecie na nią głosować na meloradio.pl. Zachęcamy, prawda? W 30 Meloradio.
0: Bo ja już idę głosować.
1: Okej, ty nie możesz, ale okej.
2: A już o 18:00 zagramy
1: WNW i Kaśmir będzie bad. Iga, co będziesz robiła z tym słońcem, co jest za oknem?
0: Ja będę się opalać po prostu.
1: A, o 18:00, to dobry
0: pomysł.
1: A dasz jeszcze buzi?
0: A.

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Serio? Latasz takim profesjonalnym dronem? Skąd to umiesz?
10: Zrobiłem kurs w dronedu.pl. Nauczyli mnie obsługiwać drony z kamerą termowizyjną, robić inspekcję turbin i paneli słonecznych.
9: Brzmi drogo.
10: A właśnie, że nie. Dzięki dotacjom unijnym zapłaciłem tylko 250 zł. I mam międzynarodowe uprawnienia honorowane w całej Unii.
11: Chcesz tak jak oni? Wejdź na dronedu.pl i wypełnij formularz. Dronedu.pl. Ucz się, lataj, zarabiaj.
12: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Dochodzi 18:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Na koniec wojny USA z Iranem coraz bliżej. Ugoda jest już praktycznie uzgodniona, informuje agencja Reuters, powołując się na źródła w Pakistanie. Zagrożenie pożarowe nie tylko w lasach. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega, że w najwyższych partiach gór też jest sucho. Władze parku wzmocniły patrole. A na koniec praca, marzenie dla kibica piłkarskiego.
1: Dla mnie!
2: No właśnie, amerykańska telewizja Fox chce zapłacić 50 000 dolarów osobie, która obejrzy wszystkie mecze tego rocznego mundialu. Krzysztof Ilanowski.
3: Osoba, którą Fox wybierze, będzie oglądać spotkania w specjalnej szklanej kostce ustawionej na słynnym Times Square w Nowym Jorku. Jej zadaniem będzie też przygotowywanie materiałów do mediów społecznościowych.
2: Rekrutacja trwa.
1: To ja się zapisuję. Tak? Już biegnę.
2: Dobra.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 18, jesteśmy już tylko dwa kroki od piątku. Razem damy radę je postawić, zaufajcie. Sony Fodera i Krystal nam w tym pomogą, ich My Lovin'. To na pewno zagramy w tej godzinie. Będzie Lily Wood i Prayer in Sea, a zaczynamy od hitu Bad. To WNW i Kashmir. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Sony Fodera i Crystal to My Lovin w Meloradio. Sony Fodera wystąpi na Sunrise Festival, a tak się składa, że ja mam dla was wlotki na właśnie Sunrise Festival. Za chwilę ktoś z was być może je zgarnie. A teraz gramy. Bob Sinclair. Word, hold on.

i w tym wszystkim wy. Tak może wyglądać środek waszych wakacji, jeśli wygracie wlotki na Sunrise Festival. Mamy podwójne zaproszenie na pierwszy dzień tego niesamowitego wydarzenia. Żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i dajcie mi znać, co zawsze musicie mieć ubrane na festiwalu i dlaczego. Czy to jest jakaś specjalna chusta, zegarek, czy cokolwiek zupełnie innego, może macie jakiś taki specjalny, ulubiony fit festiwalowy, cały. No to dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival, jedna podwójna, czeka na was. Sunrise Festival.

0: modelki Włodarski. Lubię cię jak lato w Meloradiu, a w lato to się naprawdę będzie dużo działo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Od 31 lipca do 2 sierpnia będziecie bawić się w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Masa artystów wystąpi właśnie na tym wydarzeniu. Axel Ingrosso, Afrojack, Billy Gillis, James Hype, Oliver Heldens. No, mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać. A ja mam dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Poprosiłem, żebyście dali mi znać, jaki zawsze musicie mieć taki element swojego fitu festiwalowego i dlaczego. No i przychodzą cały czas odpowiedzi. Darka, co u ciebie to musi być?
2: Ja to oczywiście zegarek z ustawionym przypomnieniem, bo ostatnio tak świetnie bawiłam się na jednym z artystów, że zapomniałam o tym, dla którego tam pojechałam.
0: O nie, najgorzej, ale Darka, to ty już teraz ładuj zegarek, albo szykuj sobie trzy inne, żebyś na pewno zapamiętała, bo jedziesz na pierwszy dzień. Sunrise Festival, podwójna wlotka w tym momencie trafia do ciebie, a jeśli wam się dzisiaj nie udało, to spokojnie, już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes i wyróżnić się na rynku? Dron Edu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa śląskiego na europejskie szkolenia dronowe. Skorzystaj z dofinansowania Unii Europejskiej i zdobądź nowe kompetencje już teraz. Europejskie uprawnienia pilota drona. Tylko za 1000 zł zamiast 5000. W programie loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku. Inspekcje termowizyjne. Tworzenie modeli 3D oraz misje poszukiwawcze. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz na dronedu.pl. Zgłoś się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.
5: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
6: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 9.

17 minut. Tyle zostało nam do godziny 19. Słuchacie Meloradia. To Sean Baker. VIP. A wy śpicie dużo. No to może pomóc naszemu mózgowi. Jak czytam, słaby sen sprawia, że szybciej się starzejemy, więc najlepiej spać co najmniej 8 godzin, no i bez przerw. No czyli po prostu jak? Chyba samemu. No bo jak odmówić partnerowi, który mówi: kochanie, nie mogę zasnąć, weź mnie przytul o drugiej w nocy. No nie mamy serca takiego, no.

0: Calmi Harris i I Am RR to Thinking About You w Melo. Tak gramy jeszcze przed 19 i podkręcamy tempo. Po 19 będę pokazywał wam, w jaki sposób będziecie mogli zgarnąć wejściówki na koncert Florajdy. No i też fajnie zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors. Ten numer pojawi się na antenie Melo Radia punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes i wyróżnić się na rynku? Dron.edu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa śląskiego na europejskie szkolenia dronowe. Skorzystaj z dofinansowania Unii Europejskiej i zdobądź nowe kompetencje już teraz. Europejskie uprawnienia pilota drona. Tylko za 1000 zł zamiast 5000. W programie loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, inspekcje termowizyjne, tworzenie modeli 3D oraz misje poszukiwawcze. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz na dron.edu.pl. Zgłoś się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
11: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
12: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Idę w Melo.
2: Na zegarach już punktualnie godzina 19, no i to będzie piękna godzina. Wiecie dlaczego? No bo zagram numer Beautiful, Anima i Joji. To na pewno się pojawi za kilka chwil. Będzie dręczyli Indiana i ich Freed from Desire. Zaczynam od Thomasa Greya i jego hitu Rumors. A ja jestem Pychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

Beautiful. Anima i Joji, ale klimatycznie się zrobiło w Melo Radio, a za chwilę powiem wam, jak zgarnąć bilety na koncert Florida od Melo, bo jest to, oh yeah, bardzo proste. Faust i Gibson już teraz.

0: w Melo. Florida. No a ja teraz pokażę wam, jak prosto możecie od Meloradia zgarnąć wejściówki na majowy koncert Florajdy. Tak, tak, to już w tym miesiącu, 23 maja. W Warszawie wydarzy się ten spektakularny koncert, a Melo ma dla was wlotki. No i słuchajcie, zadzwonimy teraz do Igi Dudziuk, no bo żeby zgarnąć wlotki, musicie zrobić głośne yeah! I zobaczymy, czy Iga sobie z tym poradzi. No to dzwonię. Poczekamy na sygnał. Niech odbierze telefon. Halo?
1: Halo? Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah!
0: Yeah! Iga! Jedziesz na koncert Florajdy, jak się z tym czujesz?
1: No Florajda do mnie zadzwonił, tak się poczułam. Niesamowite! Jakie to jest proste!
0: Dokładnie tak, proste, szybkie i przyjemne. Już niedługo będzie można właśnie w taki sposób zgarnąć wejściówki. Słuchajcie, Meloradia, bardzo.

0: ale ja kocham końcówkę tego numeru i w ogóle cały ten kawałek, The Beauty and the Beat w Meloradiu, Justin Bieber i Nicki Minaj. O, ten numer ma 14 lat, a tak naprawdę to po raz pierwszy stał się światowym hitem właśnie teraz. To wszystko dzięki występowi Justina na Coachelli. No i trafił nawet do 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam głosujcie. Najbliższa lista hitów już w piątek po 18. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, kto musiał mieć duże problemy z napisaniem matury z Angola.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.

0: Szaram w Meloradio. Klasyk za nami, za chwilę nowość od grupy Rudimental, 18 minut do 20. Pychu z tej strony, siemano. Przedwczoraj Polski, wczoraj matma, no a dziś no, to już chyba taki większy luzik angielski. Mowa oczywiście o maturach. No mam nadzieję, że ci, którzy ją dzisiaj zdawali, są happy, no ale wiem, że są tacy, którzy mogli mieć problem. Na przykład kiedyś z takim egzaminem. No dla pana Janusza to musiałyby być ogromne schody.
1: To fol. Failure, I can't tell you. Okay.

0: będzie jaśniej. Filipek i Nele w Melo. Tak gramy jeszcze przed 20, podkręcamy tempo, a po 20, oj, będzie dużo dobrych sztosów. No i między innymi ten na początek.
1: A już o 20 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Dive into the ocean. Ten numer mam dla was na sam początek 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 20, słuchacie Melo Radia, no i gratuluję, bo to jest najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. Udowodnię wam to. Andy Dusty Harris, Zocaria. To będzie za moment I'm Good, czyli wersja Blue od Davida Getty i Bibi Rexy. To też za chwilę. Zaczynam od numeru Dive Into The Ocean. Alok Z by Portugal The Man lecą na pierwszy strzał. No a w tej godzinie taka propos strzałów. Omówimy sobie to, co będzie działo się po 21 w Lidze Mistrzów. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Boy, You Turn Me. To Felix Jen i Kaskada w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 20 na zgarach. Kto nie widział, niech żałuje. O co się tydzień temu działo w Lidze Mistrzów, to był prawdziwy spektakl. Mecz PSG-Bayern 5-4. No i dzisiaj czekamy na podobne emocje, chociaż mam nadzieję, o ile nie większe. No bo czas na rewanż. Wynik 5-4, padło 9 goli, ale jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, no bo tylko jedna bramka przewagi PSG w tym dwumeczu, jeżeli chodzi o walkę o finał Ligi Mistrzów. Dzisiaj mecz Bayern-PSG. W Niemczech grają o 21:00. To wszystko się zaczyna. No więc to trzymamy kciuki, żeby było naprawdę niezapomniane widowisko. No i zobaczymy, czy Bayern, czy PSG dołączy do Arsenalu, który już w finale Ligi Mistrzów się zameldował. Komu kibicujecie? Dajcie mi znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Ja kibicuję dobrej piłce.

Ale to jest genialny numer, w ogóle się nie starzeje. Timber, Kissick, Bromance w Melo, tak podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach. Ja was zapytałem, za kim jesteście w meczu Bayern PSG, no i dajecie mi znać na WhatsAppie Melo Radia. Między innymi Tomek napisał, że on liczy na PSG, no bo wiadomo, sąsiad musi mieć gorzej. Ach, ta nasza polska mentalność. Ten mecz, przypominam, startuje punktualnie o godzinie 21:00. Będę sprawdzał wynik i mówił wam, co się dzieje. Przypomnę, w poprzednim było 5-4, więc tutaj też sporo może się wydarzyć, no mam nadzieję, że na 0-0 to się nie skończy. Na pewno nie kończą się nowości w Melo Radio, taką jedną mam dla was, a brzmi ona dokładnie tak. Norma Jean Martin i Encore Big Dreams to nowość na Playce Melo.

Atta My Head, Third Life i Sleepwalkers w Melo. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze słuchacie Melo Radia? Gdzie się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Na WhatsAppie właśnie takie głosowy wysyłacie. No a ja za te najlepsze będę miał dla was melomerch w zamian. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw być może do kogoś z was trafi. Gdzie się teraz łapiemy? Czy może w drodze z pracy? Czy właśnie wy pracy? Dajcie znać, jakie zawody są z nami na WhatsAppie Melo. Wszystko, co chcecie, możecie wysyłać, a ja wam wszystkim gramy. Bunt i Malu to ich nowość. I Need You w Melo.

0: Major Lazer w Melo. Lady Lap. Tak podkręcamy tempo. Jeszcze chwila została nam do 21, więc jak gdzieś jesteście na nią umówieni albo zaczynacie pracę o 21, to spokojnie, jeszcze kilka minut do niej macie. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Dajecie mi o tym znać na naszym WhatsAppie. Zachęcam do wysyłania głosówek. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No i Daria się wysłała.
1: Ja was słucham codziennie pod prysznicem.
0: Daria! Teraz to ty mnie zawstydziłaś normalnie. No to ja zagram tak, żeby prysznic wieczorny był naprawdę szybki.
2: A już o 21 zagramy.
0: I przyjemny Fast Car Superstars będzie Christian Marci. I będzie można porobić pod prysznicem. To idealnie, to punktualnie o 21 ten numer.

0: Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem!
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: Na zegarach już punktualnie 21. Bayern i PSG. Te dwie drużyny walczą o finał Ligi Mistrzów. Mecz właśnie startuje. Na pewno będę patrzył na to, co dzieje się na boisku, ale też patrzę na to, co dzieje się w playliście. Huntrix i Golden. Ten numer na pewno zagram. Będzie Rihanna i jej Disturbia. A zaczynamy od numeru Fast Cars Superstars. To Christian Marci. A ja jestem Pychu. Siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kygo, Khalid i Griffin. Save my love of Mela. 15 minut po 21 na zegarach, tak podkręcamy tempo. No a ja sprawdzam, co dzieje się w meczu Bayern-PSG, no bo przypominam, trwa walka o finał Ligi Mistrzów. No i mamy 13 minutę, a już zaczęło się mocno. PSG prowadzi po golu w trzeciej minucie od Osmana Dembele. No i już jest coraz bliżej wielkiego finału Ligi Mistrzów. A wy komu kibicujecie? Cały czas czekam na głosówki na WhatsAppie. Melo, Konrad się nagrał?
1: Oczywiście Bayern Monachium.
0: Oj, no to tu będzie trzeba mieć twarde serducho, żeby to oglądać, bo może być to naprawdę emocjonujący mecz. Za kim wy jesteście? WhatsApp Meloradia, tam możecie się nagrywać. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A to Kizę i Disney.

0: Tuesday. Burakieter i Daniel Sandoval w Melo. Tak podkręcamy tempo. 28 minut do 22 nam zostało, a każda pora, nawet tak późnym wieczorem, jest dobra na to, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 na cokolwiek tylko chcecie. Ogranicza was tak naprawdę tylko wasza wyobraźnia, więc wiem, że dacie radę. Wpisujcie na meloradio.pl wasze pomysły na to, jak taką szybką kasę wydać. Posłuchajcie, na co ją przypierniczy Piotr. Nie Piotrek, Hubert.
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: O proszę, to będzie świętowanie, o którym na pewno całe miasto usłyszy. A wy jakie macie plany na wydanie 200? Wbijajcie na meloradio.pl i nam o nich piszcie. A kto wie, być może to właśnie jutro wy wygracie szybką kasę. Glockenbach i Sam Harper, Last, ich nowość już teraz.

dobry beat i szybkie samochody. To kocha ten człowiek. Gips i Win w Melo, tak podkręcamy tempo. 14 minut, tyle zostało nam do 22, a szybkie samochody też chyba lubi Jankle Osia, no bo po to zdawała prawo jazdy. No i udało jej się, bo pochwaliła się dzisiaj na swoich storkach, że właśnie zaliczyła egzamin na prawo jazdy. No i coś mi się wydaje, że w jej ekipie to dzisiaj nie jedna szklanka pójdzie z tej okazji. Gratulacje!

Monday się przypomina. Kiedyś Above i Beyond, a teraz Dub Dogs i How Does It Feel. Nowość na antenie Meloradia, kończy nam 21, a ja jeszcze szybko patrzę na to, co dzieje się w meczu o finał Ligi Mistrzów. Bayern Monachium gra z PSG. No i gdyby mi się nie zaciął komputer, to bym wam powiedział, co jest za wynik, ale dobra, już się odciął, powiem wam dalej. 0-1. PSG prowadzi, no i jest na ten moment bliżej finału Ligi Mistrzów. Jak to się skończy, zobaczymy. No miejmy nadzieję, że druga połowa będzie ciekawsza.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem krwi.

0: 1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direkta, żeby
2: zaskoczyć
1: swoją siostrzenicę
2: na 8. Wiestowy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

Elo Radio.

To jest piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.